tygodni. Czekam tylko na ten moment. Powiesz, którą mam iść w stronę.

right. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kit, resz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

0: Od rana najlepiej i od rana najgłośniej. Michiko w RMF Max i Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemano ekipa.
1: I zastanawiamy się jednocześnie, jaka praca, kto jeszcze nie śpi o tej porze. Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
2: No bardzo prosimy, czy to piekarze, czy to kolejarze, kto nie śpi, dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, chętnie od was usłyszymy głosówki. Najlepsza droga, żeby dotrzeć do studia RMF Max.
1: Kręcisz w taksówce albo kręcisz na widlaku, to też się odzywaj, zwłaszcza jak miałby to być twój pierwszy raz.

0: Słuchajcie, jaki to jest budzik, petarda od samego rana. Ring my bell i age w RMF Max jeszcze przez szóstą.
1: Jest nadzieja, jeżeli chodzi o młodych ludzi, szczególnie tych z Krakowa. Aha. Ponieważ młodzi krakowianie tyle zaczęli zbierać butelek, ale to dosłownie tyle worów, że zaczęli nawet o nich pisać w internecie.
2: O, to super, ale to myślę, że nie tylko w Krakowie, w całej Polsce zbieramy buteleczki, wymieniamy na pieniądze. No i taka rada dla rodziców na rok szkolny. Zamiast kieszonkowego, to możesz dać po prostu teraz siatkę z butelkami i jelo, niech sobie jakoś radzą.
1: I na wycieczkę, nie? Do Zielonej Góry.
2: A ty, Ignacy, ile dostajesz butelek od rodziców?

0: To jest najlepszy sposób, żeby zacząć wrzesień. Rihanna w RMF Max i We Found Love. No i 1 września, tak to dzisiaj. Pytam was o to, kto jeszcze przed 6 i dlaczego nie śpi, który zawód?
1: No, na przykład Mariusz. Mariusz pisze, który prowadzi autobusy od samego rana. Nie wiemy dla ciebie, Mariusz, co to znaczy rano, ale to dla nas jest przed rano, tak naprawdę.
2: Tak, nagrywacie nam swoje głosówki. Kamil też mówi, że dostawczaki zero spania za kółkiem i ostro lecimy od samego rana.
0: No jest jeszcze Natalia, która napisała, że wcale się na to nie pisała, ale od rana ma pracę pod tytułem prasowanie koszul na rozpoczęcie roku.
1: Więc teraz nagraj nam głosówkę, zobacz jak to jest, usłyszę cię na antenie RMF Max, niech cała Polska usłyszy, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Czyli na Instagramie albo na Facebooku nagrywasz głosóweczkę i razem robimy galerię ludzi pozytywnie obudzonych.
3: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Małgorzata Ilaszki-Sielewska. Zapraszam na Flash. Kolejna obwodnica Poznania idzie do remontu. Tym razem drogowcy biorą się za odcinek trasy S5, a to oznacza, że prace nałożą się na remont S11 po drugiej stronie miasta.
4: Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania. Nawierzchnia na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych.
3: Wyjaśniała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDK IA. Przed nami drugi Oleśnicki Festiwal Kwiatów. Event potrwa od 19 do 20 września. Będzie to wydarzenie nie tylko dla miłośników przyrody, ale także całych rodzin. Wstęp jest wolny.
5: Chcemy stworzyć coś takiego jak rodzinny festiwal kwiatów, żeby rodziny przyszły z dziećmi, mogły się pobawić, dzieci, a rodzice spędzić miło czas. Będą robić dzieciaki karmniki bądź paśniki. Taki karmiczek będzie można sobie zmontować. Zaczynamy od godziny 9 do godziny 18. Warsztaty dla dzieci będą od godziny 11 do godziny 15. Dodatkowo będzie sprzęt przeciwpożarowy. Przyjadą oleśnicy strażacy i będą prezentować sprzęt, jaki ratują nas i nasze życie.
3: Mówił Krzysztof Małasiński, prezes Stowarzyszenia Akademia Kwiatu i Miodu. Zielona Góra szykuje się do winobrania. Na deptaku widać już pierwsze przygotowania do święta miasta, które rozpocznie się w tym tygodniu. O tym, co już się zmienia w centrum, powie nasza reporterka Agnieszka Der.
6: Wokół ratusza stanęły drewniane domki, w których podczas winobrania swoje produkty pokażą przedstawiciele 44 lubuskich winnic. Na Starówce trwa też porządkowanie przestrzeni. Znikają gazony i miejskie kosze, które zastąpią większe pojemniki na odpady. W jarmarku weźmie udział ponad 170 wystawców, a na Placu Bohaterów stanie Luna Park. Winobranie rozpocznie się 4 i potrwa do 13 września.
3: Miasteczko winiarskie przy ratuszu ruszy w piątek o godzinie 16. Ryk silników, sportowa rywalizacja i adrenalina na pełnej prędkości. Już w niedzielę koszaliński motopark zaprasza na Smart Racing Cup. Na torze wielka rywalizacja w najmniejszych samochodzikach.
7: Tak naprawdę dla każdego, od najmłodszego, przykładowo 12-latka, który nie ma prawa jazdy, chciałby wsiąść w samochód, a nie ma możliwości jeżdżenia po drodze, a na torze taka opcja wchodzi w grę, gdzie tak naprawdę z tego samochodu wyciągamy, inaczej instalujemy fotel sportowy, atestowany, pasy, siatkę na szyby, gaśnicę i tak naprawdę tym już samochodem seryjnym, który jest wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, będzie mógł się ścigać po torze z młodymi kierowcami.
3: Mówił Emil Bożek z motoparku. Całodniowa impreza rusza o godzinie 10.

0: Jakby ktoś się chciał obudzić obok Somber, to możemy to dla was zrobić w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: 9 minut po godzinie 6 i już cała ekipa RMF Max nie śpi, nie mówię tylko o nas, ale przecież to wy jesteście najlepszą naszą poranną ekipą i piszecie do nas na Messengera, na Instagrama. Jaki zawód nie śpi i Gosia florystka nie śpi, bo jedzie na giełdę, a floryści to są ci, którzy walczą floretem.
0: Nie? Tak, tak, Filip, Filip, tak.
2: Jest to na igrzyska.
0: Jadą na giełdę, żeby kupić sobie nowe florety. Już.
2: A Paweł na przykład nie śpi, bo...
3: 40 ton pion, Paweł, kierowca tira.
2: 40 ton pion. Jakby ktoś się pytał, to kierowcy, którzy wożą właśnie 40 ton
4: to
2: pion,
4: jadą.
2: Jakby
0: pozdrawiamy.
2: Co. Roxana mówi, że nie śpią betoniarze.
4: A, ale to dlatego, że co, że słyszysz, że nie śpią, czy mieszasz?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Grucha się kręci od rana.
4: Floryści, betoniarze, przybijcie se pionę.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lop mi pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem Alex Warren zagrał swój numer Passenger. Jest 17 minut po godzinie 6, a jeżeli nie idziesz do szkoły, to znaczy, że idziesz do pracy na pewno. A z nami się idzie dużo lepiej.
1: Tak, mamy dla was super ciekawostki, potem do powtarzania przez cały dzień wszystkich, których spotkacie. I teraz słuchajcie, naukowcy znowu pochylili się nad bardzo ważnym tematem. Czy należy spać 8 godzin? Czy to jest ważne? Czy to jest konieczne? I otóż, tak jak naukowcy zwykle mówią, no to nie wiadomo. Nie do końca. Można, ale jakby pokazują, że to nie dla każdego, że to nie jest sztywne minimum i niekoniecznie 8 godzin może.
2: No ale to można, trzeba, czy nie trzeba w końcu?
1: Nie trzeba. Nie trzeba.
2: Można, ale nie trzeba? No okej, czyli nie trzeba, ale musisz sobie potem zrobić w ciągu dnia drzemkę. Okej.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Nie ma wolnej gry o poranku w RMF Max. Accent i Kylie minuta dokładnie jest na zegarach po wpół do siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polska góra!
0: Co zrobiliśmy?
2: Trzeba to wykrzyczeć. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dopiero zrobimy, ponieważ dwóch Polaków, Patec i Pawbit, znany z Instagrama, chcą wejść w Pakistanie w paśmie Karakorum na szczyt, który do tej pory jeszcze nie został absolutnie zdobyty przez żadnego człowieka. No to są wariaty, nie? No wariatecy, nie?
3: Ale rozumiem plan, ma sens, bo jak już ta góra będzie miała jakieś imię, jak już ktoś tam jakoś nazwie, to będą mogli sprzedawać ciupagi z tą nazwą, no to kurczę, chyba warto, nie?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Chociaż nie wiem, no można też na ciupadze po prostu napisać Zakopane. Jak nad morzem idą, to co, w Karakorum nie pójdą? No? Serio?

0: Co to tak teraz rozkosznie buja? To oczywiście Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: 6:38. Wstajemy jednocześnie z wami i czytamy najważniejsze informacje, bo te są naprawdę istotne.
2: Najważniejsze
1: informacje, no wiadomo, takie są, nie?
2: Słuchajcie, zanim flash, to jeszcze u nas o tym, że 12% badanych osób, Polaków oczywiście, bo to nas dotyczy, zadeklarowało, że zarobki pozwalają im komfortowo i bez większego problemu finansowego na większe wydatki.
0: 12% tylko jest zadowolonych z tego, ile zarabia?
1: Ale ja muszę powiedzieć, że jak tak dzisiaj patrzę na swoje konto, to do pierwszego nie powinienem mieć absolutnie żadnego problemu. Reklama.

0: piesei w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcesz,
0: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.

0: RMF Max, szaleństwo, latają kartki, wszyscy tańczą, a to wszystko na 11 minut przed godziną 7, bo to jest Enrique Iglesias.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: Ej, siemano mordeczki, co? Idziemy dzisiaj do szkoły?
4: No wiadomo, poczekaj.
3: Ktoś to dzwoni. Słuchajcie, bierzemy was za rękę, bo jesteście najlepsi, idzie razem do szkoły, no ale pytanie jest takie. Co byś sobie kupiła, co byś sobie kupił do szkoły, gdybyś dzisiaj zaczynał rok szkolny?
0: To jest... Ale super.
4: Ja po prostu, ja marzę o takim piórniku z X-Menem.
3: O.
4: I to było coś takiego, o czym zawsze absolutnie marzyłem do szkoły. Ludzie.
0: Mateuszko?
3: Ja bym chciał mieć taki plecak z jakimiś fajnymi naszywkami.
0: Ja bym chciała mieć też piórnik taki z takiego futerka, ale taki duży, żebyś tam dużo pisaków fajnych mieściło. No i długopisów z brokatem. Taki bym sobie kupiła.
4: Ekipa, daj znać nam głosówką na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, bo tam też można wysyłać nam głosówki. Co fajnego byś sobie kupił do szkoły, gdybyś teraz zaczynał albo zaczynała nowy rok szkolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A najlepsze w tym wszystkim jest to?
3: No.
0: Że można sobie to wszystko kupić za dorosłe pieniądze. 10 do 7.

0: Daria Zawiał w RMF Max 5. Przed siódmą pytaliśmy was o to, co byście sobie do szkoły kupili, gdybyście dzisiaj do szkoły szli. Adeta?
1: Ależ pozwoliliście mi wrócić do moich młodzieńczych lat. Ja to bym sobie kupiła Walkmana i piórnik na trzy zamki, w którym siedziałby Tamagotchi i oczywiście zdechłby na lekcji matematyki, bo nie mogłabym go nakarmić.
2: Sztos. I cały czas możecie nam jeszcze nagrywać. Co byście sobie kupili do szkoły, gdybyście do niej szli dzisiaj?
3: A teraz zostańcie z RMF Max, bo jest 6.56, a to oznacza, że o 7.00 Flash, sport i pogoda. Koniecznie zostańcie, żeby tych informacji posłuchać i nagrać nam głosówkę. RMF Max.
4: Reklama. Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Siódma jeszcze na zegarach, to oznacza Flash Sport i pogodę w RMF Max. Ania Łopuszańska gotowa. Dzień dobry.
9: Rosjanie znów uderzyli w Kijów. W nocy na stolicę Ukrainy skierowane zostały rakiety balistyczne. Są ofiary i ranni. Tuż przed trzecią nad ranem odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. A od północy kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 i oleju napędowego.
10: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
9: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a dziś oficjalny start szkoły. Wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
11: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
12: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
9: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. To koniec pewnej epoki. Po 21 latach z reprezentacją Argentyny żegna się Leo Messi. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. Tak napisał w mediach społecznościowych 39-letni piłkarz. A teraz jeszcze więcej sportu, bądźcie z nami.
8: Messi, wróć!
6: Info z pierwszej ręki.
7: Flash sportowy w RMF Max.
9: Polskie siatkarki meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonały Portugalki 3-0, w czwartek zmierzą się z Holandią. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Awans do drugiej rundy turnieju wywalczył sobie także Hubert Hurkacz. Pokonał Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A za burtą US Open niestety Maja Chwalińska, która uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6, 3-6. Z kortów przenosimy się jeszcze na murawę w meczu kończącym trzecią kolejkę Ligę grad bramek, bo FC Barcelona ograła Rayo Vallecano 5-2.
6: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
9: No cóż, cały wschód Polski dziś wyciąga parasole, popada też na północy kraju, na Mazowszu i w Suwałkach może dodatkowo zagrzmieć. Poza tym w pakiecie na dziś sporo rozpogodzeń, na termometrach od 20 stopni w Trójmieście przez 21 w centrum do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
8: 4 minuty po godzinie 7. Ania zaraz wróci, prawda, Aniu?
9: Oczywiście, wracam.
8: Zaraz.
9: Ze świeżą porcją informacji.
8: A wstawaj, nie udawaj cały czas w składzie. Filip Kliber,
13: Karola Kowalska
14: i Mateusz Marek.
8: Buongiorno.
7: Max.
13: Przepraszam, jakie skarpetki się zakłada przy takiej pogodzie? Bo to się może komuś przydać.
8: 3/4.
14: Z golfem.

0: I'm a fire.
1: 7:09, czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. To jest, moi drodzy, ten dzwonek, który oznacza, że możesz wygrać 15 tysięcy złotych i to w bardzo prosty sposób.
2: No i to właśnie jest ostatni dzwonek, a teraz pani profesor Kowalska opowie wam, jak to zrobić.
3: Oczywiście, drodzy państwo. Dzień dobry. No, nie, no, słuchajcie, sprawa jest taka. Można to zrobić naprawdę mega prosto. Nie będziemy wam tutaj mówić, że to są trudne rzeczy. To są naprawdę mega proste rzeczy podstawy do zrobienia. Podstawy, dokładnie, przedsiębiorczości. 15 tysięcy złotych czeka. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Tyle to kosztuje. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam jest dużo różnych fajnych bonusów. Po prostu musisz to zrobić i na tym polega cała przedsiębiorczość, którą się musisz wykazać.
1: Czy można zgłaszać nieprzygotowanie w tym przypadku?
3: Nie, a po co?
2: Tylko na piątkę, bo to jest ostatni tydzień Casa de Palma. Także wszyscy zdają elegancko. Bardzo prosimy, zgłaszamy się teraz.
3: Kto się nie zgłosi, ten pała.

0: Gibbs, Kuko, Jonathan i wy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7 gramy najlepiej, gramy największe hity i przy okazji też o zmianach w szkołach, bo dzisiaj, moi drodzy, 1 września, najważniejsze informacje szkolne.
1: Skupienie, co się zmieni w tym roku szkolnym. Wynotowaliśmy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, byli na bieżąco. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, wjeżdża na grubo.
0: Dobrze.
1: Wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Dobrze.
0: Dobrze.
1: Oraz obowiązkowe sprawdzanie prac domowych. To kiedyś było już.
2: To nie było tak, że już nie ma prac domowych. No to słuchajcie, dużo się zmienia, nauczyciele podobno czują się nieprzygotowani, no ale cóż, to można po prostu zgłosić chyba gdzieś, nie? Można? Można? Czy to już też wycofali w tym roku?
0: Max. Drodzy uczniowie, którzy jadą na rozpoczęcie roku, jeżeli to jest dla was kara, to jeszcze nie czytaliście Krzyżaków. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: żeby dobrze rozpocząć rok szkolny. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Dzień dobry, klaso.
0: Dzień dobry. Wiedziałem, że tak to się skończy, no.
3: Mamy zabawę, słuchajcie, w RMF Max. Robimy quiz z wiedzy naprawdę podstawówkowej, banalnej, super prostej, ale okazuje się, że to wcale nie są proste pytania. Wczoraj tak się na przykład okazało. Możecie bawić się z nami, możecie odpowiadać, bardzo proszę. Mateusz Marek, zapraszam do tablicy. Kategoria język polski.
4: Okej.
3: Ile w języku polskim jest przypadków?
0: No ile?
4: Trzy
0: na pewno są, nie? Żeby było jasne.
4: Jezu, znowu nam będą pisać, że jesteśmy głupi.
3: Bardzo możliwe. Kliber, co to jest epitet?
0: To jest połączenie rzeczownika i przymiotnika?
3: Dobrze.
0: I co teraz? No.
3: Matematyka teraz. Matematyka. Matełko, ile boków ma pięciokąt?
4: No,
0: policz to.
4: Pięć.
3: Dobrze.
4: Słuchaj, to jest strasznie trudne, to jest normalnie zabaw.
0: No, ci
3: no
0: teraz...
3: widzisz? Dobrze, teraz Filipek. Tak. Ile to jest więcej? 1/3 czy 1/4 tortu?
0: 1/3. Trzecia, bo to jest 33%.
4: Wiedziałem, to też.
3: Dobrze. Nie
0: podpowiadaj. 2-0 dla mnie. Dobra, nie ściągaj.
3: Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Mateusz, w którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
4: 1000.
3: Dobrze.
4: Wiedziałem to.
3: Nie ściągają. I ostatnie pytanie, Filip, co wynalazł Jan Gutenberg?
0: Ruchomą czcionkę?
3: Dobrze.
0: I co? I słuchajcie, jeżeli odpowiadaliście razem z nami, napiszcie na Messengerze, ile mieliście punktów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ta zabawa jest naprawdę bardzo trudna. Proszę do tablicy, ale słuchajcie, już od jutra będziecie mogli się do niej zgłosić i pobawić się razem z nami i wygrać kieszonkowe.
3: Co więcej, będziecie się mogli zgłosić ze swoimi bąbelkami, które będziecie mieli w samochodzie i to dla nich, myślę, to kieszonkowe będzie najfajniejsze.

0: Robimy z wami wszystko na chillu. 7.39 w RMF Max. Ale też przy okazji rozpędzamy się, jeżeli chodzi o informacje, bo matura, matura, matura.
1: To prawda. Jak co roku.
2: No, czy ja mogę prosić o dzwonek z tej okazji?
0: No, oczywiście, że możesz prosić o dzwonek.
2: Uwaga.
1: Ja już proszę nie, koniec dzwonka.
2: Na maturze, słuchajcie, w przyszłym roku będzie biznes i zarządzanie. To jest przedmiot, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości w szkołach już jakiś czas temu.
1: Tak?
2: A teraz będzie można to zdawać na maturze. Tak, biznes i zarządzanie, no brzmi poważnie.
1: Ale to faktycznie historia sięga dużo głębiej, bo zajęcia praktyczne zrobienia biznesu to były od zawsze, tylko odbywały się na długiej przerwie za szkołą, co nie?
2: Chodzi o karteczki, nie?
0: Co, Mati, za garaża idziemy?
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Sylwia Bamba. 7:49 w RMF Max, a teraz mamy coś specjalnego.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I na naszej antenie dzisiaj wraz z TikTok Polska mamy akcję, uwaga, TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata 2026 od TikToka.
4: No i jako jedyni w Polsce od teraz, od tego momentu we Wstawaj, nie udawaj, premierowo będziemy prezentować wam tegoroczne zestawienie kawałek po kawałku. Pierwsza kategoria przed nami.
3: To jest kategoria Polish Soundtrack of Big Moment. Ta piosenka towarzyszyła nam podczas wielkich chwil tego roku.
0: A ta piosenka to oczywiście męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut, którzy zagrali i ostatni wpadli na wywiad do RMF Max.
5: Długo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i, że tak powiem, zorganizowano to za nas.
4: No i najfajniejsze jest to, że ten wywiad możecie obejrzeć na YouTubie już teraz, a numer nareszcie męskie granie orkiestra możecie teraz usłyszeć w RMF Max.

0: przed ósmą nie ma lepszego numeru niż ten Sofia Lis-Baxter w RMF Max.
1: No jest i oprócz tego. I za chwilę będzie flash, oczywiście, sport i prognoza pogody u nas. Teraz zapomniałem języka, wiesz?
0: RMF Max. To była moja kwestia.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje!
10: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Na zegarach jest punktualnie 8, z nami Ania Łopuszańska, Flash Sport i pogoda.
2: O poranku korkuje się S8 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Wołomin Kobyłka. W pobliżu obwodnicy Marek osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. No a dziś oficjalny start nowego roku szkolnego. Rodzice nerwowo sprawdzają konta. Wyprawka szkolna to niezły wydatek. Podstawowy zestaw kosztuje około 123 zł. Kredki poszły w górę o prawie 17% w ciągu roku, natomiast gumki i długopisy potaniały średnio o 14%. Dzieciaki wracają do szkół, a na stacje benzynowe wyższe stawki. Ceny paliw wzrosło nawet ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN. Na warszawskiej stacji o poranku za litr 95 zapłacicie już 7 zł 64 grosze. Wczoraj maksymalna cena wynosiła 6,64. To jest skok o złotówkę.
3: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
4: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
3: Tak.
4: No to zaoszczędziłem trochę.
3: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
4: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
3: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
2: A z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz. Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
5: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 do 2 kwietnia 2027.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
2: Nasze siatkarki pokazały klasę, pokonały Portugalię 3-0 i są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W drugim secie było trochę problemów, trzeci wyrównany, ale zakończony sukcesem. Środkowa Maja Koput przyznaje, że ze słabszymi rywalkami wciąż zdarzają się słabsze momenty.
6: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
2: W czwartek starcie z Holenderkami. Działo się też na piłkarskich boiskach. W spotkaniu drugiej kolejki Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa 1-0. W hiszpańskiej La Liga FC Barcelona wygrała z Rayo Vallecano 5-2.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Jeśli chodzi o pogodę, to mamy całkiem przyjemny start nowego roku szkolnego. 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Po oficjalnym rozpoczęciu można jeszcze gdzieś wyskoczyć w miasto. Prawie w całym kraju powinno być słonecznie. Chociaż na wschodzie i na północy w ciągu dnia pojawią się jakieś chmury, także te deszczowe, a na Podkarpaciu może zagrzmieć.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: No dobrze. Czyli będzie można już wietrzyć klasy od dzisiaj, na spokojnie. Tak. Trochę zawieje, trochę wywietrzy.
8: Chciałem powiedzieć, że ja właśnie będę wychodził, bo ja też chcę iść na rozpoczęcie roku szkolnego. To powinno być dla chętnych, nie?
9: To dlatego ten mundurek założyłem dzisiaj.
8: Aha, okej. Max.
1: Na pewno ktoś chciałby, żebyś go zastąpił.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max do 9:00.

0: ten gościu
1: wie doskonale, jak ogarnąć wszystko na błysk, bo jest fantastyczne. Tylko gramy go w RMF Max. Dawid Podsiadło.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Lecimy, słuchajcie, z wtorkiem. Pierwszy dzień września i to oznacza, że zostały tylko 24 dni do naprawdę mega wydarzenia.
5: O matko.
4: Jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje taki tajemniczy lot i ponad 20 osób będzie mogło polecieć w nieznane, słuchajcie. Będzie wiadomo tylko, jaka jest temperatura na miejscu. Nic poza tym nie będzie wiadomo. Lecą w ciemno.
5: Fajne.
6: Chyba, że w ogóle polegacie na wiadomościach od pilota, tak generalnie. No to przecież prawie zawsze lot jest w ciemno, bo przecież pilot zwykle wam opowie to w ten sposób.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka. I nie wiesz, czy spadacie, czy sprzedają perfumy.

0: Od samego rana gramy tak, że nic, tylko się po prostu uśmiechać. Axwell i Whatever Turns You On, 20 minut po godzinie 8, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A teraz, mordeczki, pośmiejmy się wszyscy, ekipa, słuchajcie, przypomnijcie sobie, co was ostatnio rozbawiło, ale także zrobiliście tak, uwaga.
2: Tak właśnie musicie zrobić, tak musicie zareagować, a przede wszystkim chcemy, żebyście to właśnie nam taką wiadomość wysłali i my wtedy w ten sposób zareagujemy.
1: No, nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo prosto. Odpalasz wiadomość i lecisz, nagrywasz.
2: Po prostu nagrywasz nam, co cię ostatnio rozbawiło, ale tak po prostu, że wszyscy absolutnie leżeli.
0: Także...
1: I to nie jest, że za nic. To normalnie są za to nagrody. Do zgarnięcia są bardzo fajne nagrody, zestaw pas do zębów. Pośmiejmy się wszyscy w pierwszy dzień szkoły, po to jest poranek.
2: Co
1: w RMF Max.
2: Cię ostatnio rozbawiło? Głosówka Messenger RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: Kąpel. 8:30, w RMF Max, we Wstawaj, nie udawaj, pytamy wszystkich z naszej ekipy, co ich dzisiaj tak rozbawiło, z jakiego powodu się dzisiaj uśmiechnęli, ale tak po prostu szeroko, żeby było im widać absolutnie wszystkie zęby.
1: No i piszecie do nas. Najpopularniejsza tak odpowiedź to jest, że rozbawiła was podwyżka, propozycja podwyżki od szefa. Można się domyślić, jaka to była podwyżka.
2: I feel you, bro, I feel you.
0: 50 groszy to wcale nie jest podwyżka, drogi szefie. Ale za to najbardziej, ale tak rozłożyło nas na łopatki wiadomości od Oliwii.
3: Najbardziej rozbawił mnie dzisiejszy budzik. Po 2 miesiącach wakacji czas wracać do pracy.
2: No, pachnie to nauczycielsko.
0: Oczywiście, że tak.
2: Idealnie, więc super się składa na ten dzień i to do ciebie przylecą nagrody.
0: Wędruje zestaw od Białej Perły, czyli system 10 dni, jutro impreza, pasta matcha, pasta hialurodent i oczywiście do tego wszystkiego szczoteczka do zębów, tak żebyś mogła nie tylko sobie, ale pewnie dzieciom też umyć zęby.
2: Max. Uśmiechnąć się szeroko do wszystkich, no.
0: Żartowałem, tylko myśl sobie.
4: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: To tak, żeby nauczycielka jeszcze się mogła uśmiechać dłużej niż tylko 1 września. To się przyda wszystkim. Gips Ego i ostatni dzień lata. To jest kłamstwo, bo u nas w RMF Max lato cały czas się dzieje i macie je w najlepszym wydaniu. 3:30 do 9:00.

0: Taylor Swift. To właśnie dzięki niej uśmiechamy się o 8:37 w RMF Max.
1: Już. Przerwa, spokojnie. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że nie trzeba iść do szkoły, żeby zrobić sobie przerwę. Także po prostu odłóżcie sobie wszystko na bok teraz, zróbmy sobie pauzę, a to się wam przyda po to, żeby wygrać 15 000 zł.
2: Super pomysł, jak coś teraz robisz, to przerwij. Super. I teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327 za 3,69, tyle to kosztuje. Albo jak klikasz w komputer, to przełącz sobie kartę na stronę rmfmax.pl.
0: I masz szansę na 15 000 zł koła. Uwielbiam to mówić. 15 000 zł koła. To jest twoja nagroda.
1: I co myślisz? Co? Bo wiesz, no nie każdy o tym wie, że można się teraz zgłosić. Także dawaj.
0: SMS o treści MAX na 7327. Dawaj, nie dawaj.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.

0: ale ten poranek leci. Marlon Hofstadt, South Star i kawałek I Like na 11 przed 9. Ale to nie tylko jest jedyna nowość u nas.
1: Karola i Mateuko.
2: Bo dzisiaj cały dzień jako pierwsi razem z TikTok Polska mamy dla was mega super muzyczną akcję na zakończenie lata. TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata od TikToka tylko w RMF Max.
3: Bo tylko u nas macie zawsze od samego rana świeże hity, najlepsze, te co się klikają i te, które są najważniejsze.
0: Polish Summer Love Song, czyli piosenka o miłości, która rządziła na TikToku, tak mówiąc już w języku language polskim, to oczywiście Zalia i Tylko Kochaj Mnie, którą też znacie z anteny RMF Max. Karola, ty bardzo lubisz w ogóle.
3: Ja bardzo lubię,
0: numer,
3: tak.
0: Prawda?
3: Ja bardzo lubię. Czy ja mogę teraz zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć.
3: Teraz w RMF Max numer Zalia, Tylko Mnie Kochaj. To jest Polish Summer Love Song w ramach naszego zestawienia najlepszych numerów na lato. Dziękuję.
0: Pięknie.
3: Dziękuję.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja jeszcze dodam, że to jest trzeci najczęściej używany dźwięk na polskim TikToku tego lata. Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: kawałek na dychę, zresztą jak każdy w RMF Max, czyli Alabama, ten i tamten też. 5 minut do godziny 9 pozostało.
1: To jest mocne powiedzenie, to jest fajnie powiedziane, mocno powiedziane, a teraz czas na mocne, dobre, porządnie fakty.
2: O 9, oprócz tego, że rozpoczęcie roku szkolnego to też właśnie flash i prognoza pogody.
0: I ten dzwonek, który usłyszycie, to będzie dzwonek, który brzmi po raz pierwszy w tym roku.
3: Max.
0: Szkolnym.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: 9 na zegarach, w RMF Max, czas na flash. Monika Chrycko, zapraszam. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak ma działać nowy system?
1: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu.
1: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy,
0: wyjaśniał Michał Dobrałowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Jak mówiliśmy w porannym fleszu, koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw. Dotyczą one zarówno 95, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze.
4: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
0: Mówiła analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Wakacje to już wspomnienie. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W wielu szkołach właśnie słychać pierwszy dzwonek.
5: Powrót jak zawsze jest trudny.
6: Po tylu latach chodzenia do szkoły to raczej traktuję to jak normalny dzień.
5: Kiedy jest mało nauki, raczej tak, ale czasem jest jej za dużo.
7: Ja czekałam, ponieważ się bardzo nudziłam.
0: Mówili ciechanowscy uczniowie. We fleszu przenosimy się do Krakowa, który upamiętnił jednego z największych rodzimych artystów polskiej sceny muzycznej. Niedaleko miejsca zamieszkania zmarłego 35 lat temu Andrzeja Zauchy uroczyście odsłonięto mural z jego podobizną.
8: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz.
0: Mówił Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Mural jest przy ulicy Mogilskiej. Będą nowe kamery na poznańskich kąpieliskach. Po sezonie ruszają prace przy montażu urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo, gdy nie ma tam ratowników.
9: Na wszystkich miejskich kąpieliskach już taki monitoring funkcjonuje, natomiast rozwijamy go.
0: Tyle Filip Borowiak z Posiru. Wakacje, jak mówiliśmy, zakończone, to dobry moment na krótkie podsumowanie sezonu na plażach. I tak gdańscy ratownicy w tym czasie podjęli 99 interwencji medycznych, 22 interwencje w wodzie oraz 46 akcji związanych z zagubionymi dziećmi lub rodzicami. A co z pogodą?
10: Pogoda była bardzo kapryśna, także tych słonecznych dni było jednak mimo wszystko mniej. Przeważały dni wietrzne, pochmurne, no i deszczowe.
0: Stanisław Pawłowski rozmawiał z Kacprem Adamkiewiczem, koordynatorem ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wtorek, jeśli chodzi o pogodę, w kraju będzie dosyć dynamiczny, od przelotnych opadów i burz na północnym wschodzie, przez sporo chmur i deszczu w centrum i na północy, po więcej słońca na południu. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek, w centrum i na zachodzie około 22, najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 stopni. Wiatr silniejszy, zwłaszcza podczas burz, ciśnienie ma się utrzymać w ciągu dnia w normie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: 9:04, czas na pierwszy dzwonek. I jednocześnie sprawdzamy listę obecności.
12: Cześć, tu Karolina Wagarowiczka, obecna.
13: Hej, tu Gabrysia, cicha myszka, obecna.
14: Tutaj Rafał, byłem skarbnikiem, ale byłem rzadko dostępny w szkole. Pozdrawiam.
15: Cześć, jestem Mateusz, w szkole byłem łobuzem.
10: obecny.
15: No i już wiecie, o co chodzi. To jest nasza zabawa na dzisiaj, na rozpoczęcie roku. Czyli prosimy was o to, żebyście się dograli. Imię, przedstawcie się, jaką mieliście funkcję.
16: W szkole.
15: W szkole, dokładnie.
16: Na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
17: I koniecznie dodajcie na końcu obecne albo obecna. Bo o to chodzi w liście obecności. Także Karola Kowalska.
15: Obecna.
17: Mateusz Marek.
16: Obecny.
15: Filip Kliber.
17: Też obecny, ale jednocześnie dziękujemy. Wy zostańcie z hitami na maksa. Koniecznie nagrajcie głosówkę na listę obecności, ponieważ są za to nagrody. I słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
15: Do jutra.

Polecieliśmy z Tobim robę o Fly High w RMF Max. Dzieciaki miały dzisiaj takie koniec wakacje, do szkoły trzeba, a rodzice wręcz przeciwnie, rodzice. Rodzicom teraz się tak naprawdę zaczynają wakacje, bo mają bąbelki z głowy. No to jak z nami zostaniecie, to przed południem w pracy też szybko będziecie mieć z głowy. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo świetnej muzyki, dużo fajnego klimatu. To Wam do 12 zapewnię. Dawid Miązek, dzień dobry, i Daria Zawiałow z nami, z Tobą, na chać.

Gibbs OVE Drive w RMF Max. No wczoraj nie było raczej drive, tylko bardziej stay, stanie w kolejkach do stacji benzynowej. Tak to wczoraj wyglądało, no bo wczoraj ostatni dzień obowiązywania programu CPN. No i wczoraj do północy jeszcze paliwo było tańsze o kilkadziesiąt groszy na litrze niż jest dzisiaj. Ja przyznaję, że dopiero jakoś po południu się zorientowałem i tak myślę, a dobra, to zatankuję, jeszcze skorzystam, podjadę. Ale jak zobaczyłem tę kolejkę, to pomyślałem sobie, nie, dobra. Kierowcy, proszę, wsłuchujemy się w wasze problemy. Macie tu tańsze paliwo, łapcie. Brawo, super. I tak po cichutku, żeby nikt nie słyszał, ale tylko na 2 tygodnie. No, bo jeszcze byśmy zwariowali po prostu z tego dobrobytu. Somber z nami. Macie paliwo, łapcie. Brawo, super. I tak po cichutku, żeby nikt nie słyszał, ale tylko na 2 tygodnie. No, bo jeszcze byśmy...

0: Best Book zdanie, jeden z hitów tych wakacji. Armin van Buuren z Saszą Everlasting w RMF Max. Słuchajcie, no niby wakacje się skończyły, ale czy nam to przeszkadza w kontynuowaniu zabawy Casa de Palma? Ależ oczywiście, że nie. Ale to już ostatni tydzień naszej zabawy i ostatni tydzień szans na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych. Na przykład po to, żeby sobie te wakacje przedłużyć i gdzieś jeszcze sobie polecieć. Całą rodzinką, albo właśnie nie całą rodzinką. Cała rodzinka zostaje w domu, tylko ty gdzieś lecisz odpocząć i nie byłoby pięknie? A pewnie by się trochę obrazili, ale przeszłoby im. Albo słuchajcie, można te 15 tysięcy złotych wydać na jeszcze inne marzenia, które po głowie wam chodzą. Najpierw trzeba je zgarnąć, a teraz jest idealna ku temu okazja, no bo mamy rundę bonusową. Ekstra rundę bonusową. Nie mnożymy waszych szans 10 razy, nawet nie 50 razy, nie 100 razy, tylko uwaga, 600 razy teraz każde zgłoszenie mnożymy, czyli każde SMS wysłany pod 7327 z hasłem MAX za 3,69 albo każde zgłoszenie online na www.rmfmax.pl przez najbliższe 9 minut zaledwie, czyli tu dużo tego czasu nie ma. Każdy jeden SMS, każde jedno zgłoszenie to jest 600 szans w naszym systemie. Tak je mnożymy. Wysyłasz jedną wiadomość, a w naszym systemie to jest tak, jakbyś zasypał nas albo zasypała wiadomościami. No, a my cię możemy w zamian zasypać jeszcze dzisiaj kaską. 15 tysięcy złotych czeka. Wyciągnij rękę po tę kasę. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, tu Wletka.

0: Maxa. Wtorek, jeśli chodzi o pogodę, w kraju będzie dosyć dynamiczny. Od przelotnych opadów i burz na północnym wschodzie, przez sporo chmur i deszczu w centrum i na północy, po więcej słońca na południu. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek, w centrum i na zachodzie około 22. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 stopni. Wiatr silniejszy, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie ma się utrzymać w ciągu dnia w normie.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max. Teddy Swims obecny, no właśnie, co tam mamy, kogo tam mamy dalej? Mikulska obecna, Kowalczyk obecny, Olszewska obecna. No słuchajcie, spisujemy wielką listę obecności na początek roku szkolnego. Kto jest z nami, kto chce zgarnąć dwie stówki do swojej wyprawki szkolnej? Nie trzeba wcale chodzić do szkoły, po co? Słuchajcie, wbijajcie na Messengera RMF Max i nagrajcie nam głosówkę ze swoją szkolną ksywą, albo nie wiem, pozycją w klasie. Nie wiem, że tam zawsze byliście skarbnikiem, albo przewodniczącym, albo coś, albo po prostu tym gościem, który zawsze spał w przedostatniej ławce przy oknie. Nagrajcie swoją ksywkę, nagrajcie swoją pozycję i na koniec dorzućcie hasło obecny albo obecna. Kto nas najbardziej zaskoczy, ten zgarnia dwie stówki w gotówce. Już się ta lista obecności tworzy, już pierwsze nazwiska i ksywki mamy, a czekamy na więcej. Po 12 będziemy wyłaniać naszą klasę i każdy, kto się tam znajdzie, dostanie po dwie stówki. Messenger RMF Max, tam zapraszam. Obecność obowiązkowa.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: O 10:00 czas na najświeższą porcję informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash RMF Max. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, w przedszkolach i podstawówkach. Ma być m.in. więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
9: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
8: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
6: Słuchacie RMF Max.
8: O kolejne 90 dni została przedłużona strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej. Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji. Będzie ono obowiązywać do 29 listopada. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Dzięki strefie buforowej o ponad 98% zmniejszyła się liczba nielegalnego przekroczenia granicy w porównaniu do poprzedniego roku. Cała Polska przygotowuje się do 15. edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Z tej okazji Biblioteka Miejska imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przygotowała wyjątkowe, wręcz teatralne widowisko. Salonik literacko-artystyczny przy ulicy Kilińskiego rozbłyśnie światłem świec, by w mrocznej i tajemniczej atmosferze ożywić duchy drugiej części mickiewiczowskiego dramatu, mówi Bartosz Wiśniewski z biblioteki.
10: Zawsze się staramy o niespodzianki, o zmianę formuły. Zapraszamy wszystkich serdecznie w piątek 4 września o godzinie 12 lub o godzinie 17. Zależy, jak komu pasuje.
8: A w rolę postaci wcielą się sami bibliotekarze. Oprawę muzyczną zapewni Krzysztof Kosiński. Wstęp wolny. Blisko 18 tysięcy osób weźmie udział w krakowskiej odsłonie Poland Business Run. Charytatywna impreza odbędzie się 5 i 6 września na Błoniach. 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
11: Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi.
8: To była Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Choć wakacje dobiegły końca, to lato trwa i wciąż możemy korzystać z odkrytych basenów w Krośnie. Obiekt przy ulicy Bursaki będzie otwarty jeszcze do najbliższej niedzieli, dając nam szansę na ostatnie chwile relaksu przed zakończeniem sezonu.
12: Mamy dwie zjeżdżalnie, zjeżdżalnię turbo, mamy zjeżdżalnię tradycyjną, do tego basen rekreacyjny, basen pływacki z boiskami do gier zespołowych.
8: Tyle Marcin Kociuba, dyrektor Mosiru w Krośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Wtorek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przelotne opady deszczu i lokalne burze głównie spodziewane są na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 22 stopni. Na południowym wschodzie ma być trochę cieplej, tam nawet do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i porywisty nad morzem może powiać trochę mocniej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże, miejscami możliwy deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: A 10 w RMF Max zaczynamy od mieszanki, ale nie wybuchowej, bardzo przyjemnej mieszanki. Taki koktajl wszystkiego, co dobre, bo jest trochę country, są EDM-owe brzmienia od Kygo i jest hipnotyzujący wokal Maxa McKnowna. Take me back na start godziny 10 już teraz, a za chwilę wracamy do zestawienia TikTok Songs of the Summer. Bądźcie z nami, Dawid Miązek, zapraszam.

Michiko, DJ Goya i Jason Derulo w RMF Maxi. Nuta, która nam przypomina, że dobra, wakacje się skończyły, ale kawał lata jeszcze przed nami. Natomiast podsumowanie lata na TikToku, czyli TikTok Songs of the Summer, już z nami w RMF Max jako pierwsi, nawet wcześniej niż na TikToku. Dowiecie się, jakie nuty właśnie na tej platformie rządziły przez całe wakacje. Wiemy już, że w kategorii Polish Soundtrack of Big Moment wygrało nareszcie od męskiego grania, a jeśli chodzi o najgorętszy polski love song, to była Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A teraz czas na kolejną kategorię. Nostalgia Revival, czyli nuta, która po latach wróciła z przytupem. Panie i panowie, wielki hałas dla tej pani. Katy Perry, The One That Got Away.

0: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych. 15 tysięcy złotych.
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

Ty masz, czyli rapowa świeżynka po polsku, Gips, Kukon i Jonatan. W takim składzie stworzyli tę perełkę. Słuchacie RMF Max, a teraz no, dla odmiany będzie trochę rapowej klasyki. Jak się cofniemy do dzieciństwa milenialsów albo do młodości milenialsów, no to był taki moment, że wszyscy chłopacy, no może nie wszyscy, ale wielu, zaczęli chodzić do szkoły w spodniach, które miały krok, o tu, nie, niżej jeszcze, tutaj miały krok, nie, w kolanie. I do tego jeszcze takie luźne, ortalionowe ciuchy, które dzisiaj na portalach aukcyjnych są w ogóle warte fortunę. I niektórzy jeszcze włosy na blond do tego zaczęli farbować. No a tym mniej więcej punktem zwrotnym była premiera tego numeru, który za chwilę poleci. The Real Slim Shady od Eminema w RMF Max.

0: zadzwoń moim dzwonkiem. Cokolwiek by to miało znaczyć. Ring my bell, czy w RMF Max. Natomiast wy nie musicie dzwonić, wystarczy, że wyślecie SMS-a. SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby być w grze o 15 tysięcy złotych. To jest ostatni już tydzień zabawy Casa de Palma. No i spod palmy może wam spaść właśnie prosto w ręce, wpaść właściwie 15 tysięcy. No tak, żeby sobie osłodzić koniec wakacji, ale przede wszystkim, żeby spełnić swoje marzenia za te pieniądze. A jeszcze mamy inne fajne nagrody, więc jest się o co ścierać. Tym bardziej, że ścierać się nie trzeba, wystarczy tylko dołączyć do zabawy. Koszt jednego SMS-a to jest dużo mniej niż kawa na mieście, a przynajmniej masz fajne emocje po południu. Jest na co czekać na ten telefon od RMF Max z 15 tysiącami. Wchodź do gry, nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327, ślij SMS-a z hasłem Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Szkołę ogarniamy niski.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: Karolina.
12: Marek.
11: Zuśka.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
14: Hey, it's Dua Lipa.
15: Hey, this is Kygo.
16: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Wtorek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przelotne opady deszczu i lokalne burze głównie spodziewane są na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 22 stopni. Na południowym wschodzie ma być trochę cieplej, tam nawet do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i porywisty nad morzem może powiać trochę mocniej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże, miejscami możliwy deszcz.

Męskie granie orkiestra i super moce w RMF Max. Co roku męskie granie orkiestra wydaje genialny hymn, no tak hymn w cudzysłowie. No i niektórzy mówią, że ten jest właśnie najgenialniejszy ever, najgenialniejszy w historii. Zgodzilibyście się z tym? Bo ja bym się chyba nawet przychylił. Chociaż tegoroczne nareszcie też przecież niezłe. Teraz nowość Post Malone i Sway Lee, Sunflower. My zbliżamy się już w RMF Max do godziny 11, punktualnie o 11. Zaproszę was na prognozę pogody.

0: reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: W RMF Max mamy dla Was najświeższą porcję informacji. Monika Chrysko, zaczynamy na zegarach. Minęła 11. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczną drogę do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
8: To jest RMF Max.
10: A nowy rok szkolny niesie sporo zmian. Między innymi od dziś uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów komórkowych.
11: W przepisach jest mowa o tym, że jeśli szkoły przygotują miejsce, w którym telefony mogą być deponowane, to oczywiście telefony powinny być tam zdeponowane.
10: Ustawowy zakaz dotyczy nie tylko lekcji, ale także przerw, mówił Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty. Rodzice w województwie kujawsko-pomorskim mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie na dziecko w ramach świadczenia aktywnie w żłobku. To wsparcie dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Na dopełnienie formalności rodzice mają 2 miesiące od rozpoczęcia opieki, a wniosek składają tylko elektronicznie. W regionie z pomocy korzysta ponad 10 tysięcy dzieciaków. W przedpołudniowym fleszu wybiegamy nieco w przyszłość i mamy propozycję dla graczy. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski.
12: 26 i 27 września w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się Pro Gaming Cup, czyli największy turniej e-sportowy w regionie. Pro Gaming Cup już od pierwszej edycji przyciągał setki uczestników i widzów z całej Polski.
10: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dużo będzie się działo na opolskiej Itaka Arenie w najbliższym czasie. Już dziś mecz Odry z Wisłą Kraków w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Bohaterami, choć nie na murawie, będą też psy z opolskiego schroniska. Prowadzona będzie zbiórka na ich rzecz, promowane mają być też adopcje. Zaraz po dzisiejszych wydarzeniach rusza budowa sceny, bo w piątek zagra tam portugalski ksiądz DJ Padre Giulerme. Na imprezę wybiera się około 14 tysięcy osób.
13: Po meczu zaraz startujemy z budową sceny, bo to jest element, który buduje się najdłużej. Począwszy od zabezpieczenia pod sceną, poprzez całą scenę, technikę sceniczną. No, chodzi o to, by wszystko było gotowe na piątek, na popołudnie, jeszcze wcześniej jakieś próby. Całość będzie demontowana już zaraz po koncercie. Mamy nadzieję, że uda nam się ostatnie elementy gdzieś w sobotę późno w nocy, bądź w niedzielę nad ranem złożyć.
10: To był prezes Zakładu Komunalnego Patryk Stasiak.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sporo chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i w centrum. Miejscami możliwe burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorek w całym kraju. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 stopni na termometrach. W centrum kraju około 21-22. Najcieplej dzisiaj będzie w Rzeszowie, tam blisko 25 kresek na plusie. Wiatr chwilami może powiać się trochę mocniej, zwłaszcza podczas burzy. Ciśnienie w normie lub tylko delikatnie podwyższone.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Minęła 11 w RMF Max, w pracy to się dopiero rozkręcamy, a w szkołach w tym momencie, w pierwszy dzień szkoły, to jest tak, że no, apel już za nami, lekcja organizacyjna za nami, to już wszystko wiecie, to dziękuję bardzo, widzimy się jutro, pamiętajcie o podręcznikach, do widzenia, no i w tym momencie szkolne życie się zaczyna. Co się u nas zaczyna po 11? Moonlight i Ford Alabama, ten Dawid Miązek, ja jeszcze z wami jestem przez godzinkę, zapraszam.

0: California Love, White 2-1-1-5, Vivi Simon i jeszcze Palar. Słuchacie RMF Max, a my w RMF Max cały czas tworzymy listę obecności. Dajcie nam znać, jaką mieliście szkolną ksywkę w szkole. No, jak szkolna ksywka, to wiadomo, że w szkole. Albo jaką na przykład funkcję pełniliście w szkole czy w klasie. No i koniecznie na koniec dodajcie obecny. Taką głosóweczkę nam tutaj podesłał na przykład Nikodem.
1: To mamy kiedyś w podstawówce mówili stuwa z tego względu, że na mojego brata mówili złotuwa. A mówili na niego z tego względu, że cały czas prosił o złotówkę, 2 złote naszych wujków. A ja zacząłem chodzić na jagody i ja awansowałem na stówę, a aktualnie gdzieś tam nikoś.
0: O co chodzi z tymi jagodami? Dlaczego awansowałeś po jagodach? Zostawmy to, nie wiem, ale stuwa mi się bardzo podoba. Tylko no, Nikodem nie dodał na koniec, że obecny. Nagrywajcie głosówkę na Messengera RMF Max. Twoja szkolna ksywka na końcu obecny, bo to w końcu lista obecności. No i kto nas tutaj najbardziej zaskoczy, dostanie nagrodę 200 kieszonkowego na wyprawkę szkolną. A co? Messenger RMF Max. Ed Sheeran, tymczasem i Shivers.

gorące afrobicik z dostawą prosto do twojego głośnika. Shimza, Arco i Kasango, Fire, Fire w RMF Max. A co powiesz jeszcze na 15 tysięcy złotych z dostawą prosto na twoje konto? A to proszę bardzo, tylko musisz złożyć zamówienie. Jak? To pewnie pamiętasz. SMS-em z hasłem Max pod 7327 za 369 albo zgłoszeniem na naszej stronie rmfmax.pl. Tak właśnie sobie dajesz szansę na 15 tysięcy złotych, które naprawdę mamy zamiar rozdać w ostatnim tygodniu zabawy Casa de Palma, czyli właśnie teraz. Tylko no musicie nam w tym pomóc, no samo się nie zrobi. A jeżeli o nas chodzi, pomagamy, proszę bardzo, pomagamy. W tym momencie uruchamiam, o, czas start, runda bonusowa i 490 razy więcej szans za każde jedno zgłoszenie. Czyli teraz jest ten idealny moment, żeby wbić do gry, bo każdego SMS-a pomnożymy 490 razy, tak samo z każdym zgłoszeniem z naszej stronki. Chcesz jeszcze dzisiaj odebrać telefon? No siema, tu RMF Max. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych? To dawaj, zagramy, a potem chcesz usłyszeć, że zgarniasz te 15 tysięcy? No to śmiało. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.

Run, Run River. To najnowsza propozycja od Davida Getty w RMF Max i jeszcze Aloka oczywiście. A tymczasem, słuchajcie, kot trafił do księgi rekordów Guinnessa. W jakiej kategorii? Do bardzo nietypowej. Kot Erebus ze Stanów Zjednoczonych, rasy Maine Coon, urodził się z 29 palcami. Ma 8 palców w jednej łapce i po 7 na 3 pozostałych. I te anomalie odziedziczył po ojcu, który ma po 6 palców w każdej łapie. No nieźle, nieźle. Ciekawa rodzinka. Gdyby byli ludźmi, no to z taką liczbą palców kariera pianisty stoi otworem. No ale ponieważ to koty, to wiadomo. Więcej palców, to więcej pazurków, a więcej pazurków, kociarze wiedzą, każde krzesło w strzępach. A weź to jeszcze spróbuj obciąć. Temper City, Self-Aware w RMF Max.

0: mama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga,
1: z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
5: Sporo chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na północy i w centrum. Miejscami możliwe burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorek w całym kraju. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, niecałe 20 stopni na termometrach. W centrum kraju około 21-22. Najcieplej dzisiaj będzie w Rzeszowie, tam blisko 25 kresek na plusie. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie lub tylko delikatnie podwyższone.

0: Cut to Love, czyli Sean Paul w towarzystwie zmysłowej Alexis Jordan w RMF Max, bujający, no nie no, klasyk to za dużo powiedziane, ale numer, który już od kilkunastu lat rozruszowuje nasze bioderka, uruchamia. My za chwilę uruchamiamy program i wszystko gram. Irek Jakubek z Aśką Mełz was zaraz po 12 przywitają. Ja dziękuję, Dawid Miązek, słyszymy się jutro po 9. Jeśli ten program wam się podobał, zostawcie followka na Instagramie moim, zapraszam. I na deser jeszcze ode mnie nowość od Fastboya, Music Sound. Trzymajcie się, pa!
1: To jest nowość RMF Max.

0: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Mamy południe, w RMF Maxy to już czas na skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał wczoraj linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Trwają poszukiwania pilota.
1: Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
0: Tyle od Krzysztofa Zasady.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Gorzowski magistrat ogłosił przetarg na stworzenie strategicznej mapy hałasu. Badania pokażą, jak uciążliwy jest dla mieszkańców ruch samochodowy, tramwajowy czy kolejowy.
3: Po pierwsze chcemy zebrać dane i przeprowadzić takie rzeczywiste pomiary, zbudować i skalibrować model akustyczny całego miasta, potem przygotować mapę emisji hałasu, wskazać tereny objęte ochroną akustyczną oraz miejsca zagrożone ponad normatywnym hałasem.
0: Tyle Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz we fleszu w południe śląskie. Ponad 6 tysięcy kasków trafi we wrześniu do uczniów szkół podstawowych z całego województwa. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
4: A zatem ważne jest, aby wykształcić takie nawyki, że nie tylko jeździć aktywnie i spędzać czas aktywnie, ale bezpiecznie. Dbać o siebie, ale też o innych użytkowników ruchu drogowego.
0: Mówiła Aleksandra Dyla, śląska kurator oświaty. I zostajemy jeszcze na Śląsku. Ruda Śląska przeznaczy ponad 15 milionów złotych na modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych. Do szkół i centrum kształcenia zawodowego trafią m.in. obrabiarki CNC czy sprzęt komputerowy. Wszystko dlatego, że zainteresowanie szkolnictwem zawodowym w regionie z każdym rokiem rośnie, podkreśla Marcin Posz, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.
5: Takie najbardziej popularne z tego, co widzę, są to zawody mechaniczne, tak jak mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn sterowanych numerycznie, fryzjerzy i styliści.
0: Dodajmy jeszcze, że w nowym roku szkolnym oferta rudzkich szkół zawodowych poszerzy się m.in. o nowy kierunek technik gospodarki nieruchomościami. Z kolei jedna z koszalińskich szkół tańca rusza z wyjątkowym projektem. Przez cały rok dzieci i młodzież będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć tańca towarzyskiego. Środki na ten cel to wygrana w konkursie.
6: Złożyliśmy nasz projekt, który na ponad 2000 wniosków został wybrany pośród 140 realizowanych. Jesteśmy zaszczyceni,
0: mówiła Kinga Olchowik-Pogonowska, właścicielka koszalińskiej szkoły tańca.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, miejscami nawet burze z piorunami, szczególnie w Białymstoku i Warszawie. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Katowicach, będzie nieco cieplej, tam do 23 stopni, a najcieplejszy wtorek czeka na mieszkańców Rzeszowa, tam nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie w normie lub na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity
7: na maksa. 1 września miałem swój pierwszy raz. Zawiozłem dzisiaj, dasz wiarę? Zawiozłem dzisiaj po raz pierwszy w życiu moje dzieci do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.
8: Co więcej, ja też miałam historyczną chwilę dzisiaj. Pierwszy raz zawiozłam moje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego też do jednej szkoły.
7: Moje są w różnym wieku, będą chodzić do jednej klasy, bo ojciec się pomylił przy wyładunku.
8: Spoko, do wywiadówki zdążysz to ogarnąć. Wywiadówka w połowie września.
7: Asia Małzirek, Jakubek. Dzień dobry. Witajcie.

0: ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence, nie w kalendarzu, bo najfajniejsze letnie muzyczne wydarzenia dzieją się dzisiaj na antenie RMF Max. Podsumowujemy cały wakacyjny muzyczny sezon razem z TikTokiem.
1: I dzisiaj przez cały dzień będziemy wam grać hity, które TikTokiem w tym sezonie zawładnęły, a królowa w kategorii Pop Girl Summer może być tylko jedna.
0: Zara Larsson z tym numerem Midnight Sun. Kto chce mieć wakacje, robi głośniej.

0: Dzisiaj mamy wtorek i tak, do końca tygodnia macie szansę wygrać 15 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Słuchajcie, oprócz 15 tysięcy mamy dla was drogę na skróty do 15 tysięcy złotych. I to jest najfajniejsze, bo teraz jest runda super okazji. Najbardziej się opłaca wysłać teraz SMS o treści Max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 650.
0: Teraz trzeba wysłać hasło MAX pod 7327. Kto chce wygrać 15 tysięcy? Tak właśnie robi.
1: MAX 7327.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcesz,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Cyms.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

myślę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę.

0: Oliwka, także w ekipie RMF Max.
1: A dzisiaj w pierwszy dzień szkoły razem sprawdzamy obecność i tworzymy z wami najlepszą klasę, klasę na maksa.
0: Maciek jest zdziwiony swoją obecnością.
2: Cześć, nazywam się Maciek, ten, którego zawsze nie ma, a dzisiaj... O dziwo, jestem obecny.
0: Brawo,
1: brawo Maciek,
0: brawo,
1: możesz usiąść.
0: Ale 2 września też byś przyszedł do szkoły, żeby nie było.
3: W klasie wołali na mnie dyrektor. Nie miałem gabinetu, nie miałem pensji, ale jak był problem, wszyscy dziwnym trafem patrzyli się właśnie na mnie, bo byłem przewodniczącym.
0: I to jest Kamil. Kamil przewodniczący, który oprócz tego, że dla was wszystko załatwi, to i sobie 200 załatwi.
1: 200 do twojej, Kamil, wyprawki szkolnej dorzuca RMF Max. Kup sobie porządny ołówek.
0: I wszystkich tych, którzy chcieliby, tak jak Kamil, 200 wygrać 1 września na początku szkoły tu w RMF Max, zapraszamy. Głosówki z potwierdzeniem waszej obecności i waszą ksywą ze szkolnych lat. Nagrywajcie właśnie teraz.

0: Dzisiaj w pogodzie tylko dobre wydarzenia, tak żeby radośnie wracało się ze szkoły. O tym, co w prognozach, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: za moment pogoda w RMF Max.
1: W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, miejscami nawet burze z piorunami, szczególnie w Białymstoku i Warszawie. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Katowicach, będzie nieco cieplej, tam do 23 stopni, a najcieplejszy wtorek czeka na mieszkańców Rzeszowa, tam nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie w normie lub na wysokim poziomie.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Lars śpiewa o tym, że mu serce nierówno bije i nam też nierówno bije, jak takie dobre hity gramy w Maxie.
1: Ja widziałem wczoraj przy stacji benzynowej, jakby wszystkim zgasło. I nagle każdy chciał zatankować paliwko po złotówkę taniej. Co tam na stacjach benzynowych, co na świecie, co w kraju, o tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Cześć, z tej strony.

0: 13 na zegarach, w RMF Max mamy dla Was skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
1: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
2: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
1: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji.
0: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
3: To jest RMF Max.
0: Pierwsze dni września to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także w pobliżu szkół i przedszkoli. Bezpieczeństwo w tym okresie zależy jednak nie tylko od patroli policyjnych, ale przede wszystkim od naszej uwagi, rozsądku i odpowiedniego przygotowania.
4: Policjanci będą szczególną uwagę na to zwracać, czy bezpiecznie poruszamy się po drogach. Oczywiście stan trzeźwości, oczywiście zapięte pasy, oczywiście prędkość dostosowana do warunków i przepisów na drodze.
0: Tłumaczył aspirant Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Wakacje w związku z tym zakończone. Sopot podsumował sezon letni. Kurort odwiedziła rekordowa liczba turystów z kraju i zagranicy. Sopockie Molo odwiedziło w ciągu minionych 3 miesięcy niemal 714 tysięcy osób. Kapryśna pogoda nie odstraszyła turystów ze 132 krajów.
5: Średnie obłożenie dla samego sierpnia wyniosło 90%, ale już jak spojrzymy sobie na pojedyncze obiekty, mam tu na myśli te największe sopockie hotele, to one deklarowały obłożenie rzędu 95%. Wynik fenomenalny. Też czerwiec i lipiec były dużo lepsze, mimo tej kapryśnej pogody.
0: Mówił Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, z którym rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Teraz przenosimy się do Włocławka. Tam pod koniec miesiąca startuje 6. edycja Fajans Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się 25 i potrwa do 27 września. Jak zapewniają organizatorzy, nowości nie zabraknie.
6: Rozszerzamy Fajans Festiwal o kolejne elementy. To będą zarówno nowe warsztaty, nowe konkursy, to będzie przede wszystkim cała szeroka strefa, to jest taka poważna nowość, Festiwalu Światła.
0: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. A na koniec w popołudniowym fleszu RMF Max jeszcze odrobina kultury. Miłośnicy jazzu to informacja dla Was. Od 18 do 20 września w Tomaszowskiej Arenie Lodowej odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Love Polish Jazz Festival. Wystąpią legendy polskiej piosenki, Kaja czy Krystyna Prońko, ale lista artystów, którzy zawitają do Tomaszowa, jest znacznie dłuższa. Szczegóły sprawdzajcie na stronie miasta.
3: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej będzie dzisiaj w Trójmieście i Białymstoku, tam około 24 kresek na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, gdzie termometry pokażą nawet 25 stopni. W centrum i na południak, w Katowicach czy Krakowie sporo słońca, ale na północy i wschodzie nie zabraknie przelotnych opadów i burz. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Pogoda dzisiaj idealna na aktywności na zewnątrz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: Dziś RMF Max łączy tych, dla których szkoła jest wielkim zmartwieniem, bo tam chodzą. I jeszcze większym zmartwieniem, bo muszą tam kogoś zaprowadzić.
3: Poczuj dobry beat.
9: I dla jednych, i dla drugich. Hity na maksa w RMF Max po 13 i wszystko gra. Asia Irek, dzień dobry.

0: Ważne pytanie do całego świata. Czy już ktoś was poprosił o biczka na jedzonko? Tata? Albo też mama?
1: Ty rozumiem, że ty już pierwszego wysłałeś.
0: Tak, pierwszy wysłany i z tej okazji 15 tysięcy złotych mam dla słuchaczy, a na kebaba dla najbliższych.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max, a teraz będzie 590 razy łatwiej dorwać się do tej kasy.
0: Ale super, 590 to jest nasz szczęśliwy mnożnik. Tylko najsprytniejsi wykorzystują te super okazje. Wyślij teraz Max na 7327 i zagraj, bo jest łatwiej. O 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Cześć kochani, z tej strony Klaus.

0: Cyrus.
1: Obecna.
0: I tak się właśnie potwierdza obecność 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.
2: Dobra.
0: 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.

0: gruby, siódmejce, mówię teraz o sobie, wręcza ci 200 do swojej szkolnej wyprawki, a wszystkich, którzy chcieliby wygrać tak jak Kamila, zapraszamy do zgłoszeń. Zostawiajcie swoje ksywy ze szkolnych czasów i przede wszystkim zawsze mówcie obecny!
1: Nagrajcie głosóweczkę, wrzućcie nam na Messengera. Lista obecności ekipy RMF Max będzie jeszcze dzisiaj sprawdzana.

0: Doskonały jak zawsze sąb przegania wszystkie chmury, jakie macie teraz nad głowami. A czy będzie ich dużo, czy mało i czy będzie padać, sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody.
1: Zostańcie na szczegóły tego, co jak pierwszy dzień szkoły. Nieuniknione.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
12: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Ina.
14: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
15: Cześć, tu Karin Cińska.

0: pogodę w RMF Max już za moment.
1: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej będzie dzisiaj w Trójmieście i Białymstoku, tam około 24 kresek na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, gdzie termometry pokażą nawet 25 stopni. W centrum i na południu, jak w Katowicach czy Krakowie, sporo słońca, ale na północy i wschodzie nie zabraknie przelotnych opadów i burz. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Pogoda dzisiaj idealna na aktywności na zewnątrz.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Pani od biologii jest zachwycona oswojoną antylopą śpiewającą przed momentem na antenie RMF Max. Tame Impala to jest oswojona antylopa.
1: To tyle się dowiem 1 września. Dzięki, Irek.
0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco ze wszystkim.
1: Także w temacie szkoła, bo są nowe badania, które pokazują, że ci uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, znacznie lepiej odrabiają prace domowe, za to znacznie gorzej piszą egzaminy.
0: Bo jak idą do toalety, to nie mogą wziąć ze sobą sztucznej inteligencji. Wiecie, co robić.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Siemano, z tej strony White 215.
15: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Mamy 14 na zegarach, a co to oznacza? Oczywiście skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea, ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
20: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
19: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
21: Słuchacie RMF Max.
19: Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działania urzędników w czasie powodzi sprzed 2 lat. Wynik nie napawa optymizmem. Są zastrzeżenia do wojewody opolskiej i starosty Nyskiego, ale nieprawidłowości wskazano też na szczeblu centralnym. Najważniejsze informacje zabrała w skrócie reporterka RMF Max Ewelina Machacka.
22: RCB wysyłało bowiem SMS-em alert do 11 województw bez uwzględnienia lokalnych różnic zagrożenia powodziowego. NIK wskazuje też, że wojewoda opolska nie ogłosiła stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego mimo przekroczenia stanów ostrzegawczych, zaś w Nyskim starostwie brakowało aktualnego planu zarządzania kryzysowego oraz nie organizowano wcześniej szkoleń i treningów dotyczących działań przeciwpowodziowych i ewakuacji. Problemy dotyczyły też łączności. Radiowa sieć nie działała na zbiornikach zlewni w Nysie.
19: Dodajmy jeszcze krótko, że obecnie NIK prowadzi kontrolę odbudowy infrastruktury i inwestycji przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie. Nie spada liczba wypadków na przejazdach kolejowych. Za 99% z nich odpowiadają kierowcy. Takie dane podaje PKP. A jakie błędy są najczęściej widoczne?
23: To przede wszystkim brawura, pośpiech, niestosowanie się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, łamanie przepisów w taki sposób, że mimo tego, że rogatki już się opuszczają, kierowcy jeszcze uważają, że jeszcze jest czas, że zdążą, bo te rogatki dosyć wolno się opuszczają.
19: Wymieniał Artur Zagórski ze Straży Ochrony Kolei w Kielcach. Dla jednych już niepotrzebne, dla innych na wagę złota. Tysiące używanych okularów zebrali wolontariusze poznańskiej fundacji. Teraz wyruszą one do Afryki.
0: Trafią do najbiedniejszych mieszkańców, najbiedniejszych rejonów.
13: To są okulary, które właśnie często są już niepotrzebne nam tutaj, a w Afryce na wagę złota.
0: Na wagę złota dosłownie, bo jedna para okularów może kosztować w Afryce nawet równowartość miesięcznej pensji.
19: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. W RMF Max przypominamy na koniec o zbliżającym się rajdzie Wisły. Dwudniowa, jubileuszowa 70. edycja rajdu startuje już 18 września.
16: To oczywiście doskonałe emocje sportowe na najwyższym poziomie, które gwarantują nam doskonale przygotowane załogi.
19: To był Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa.
21: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Czas sprawdzić, co słychać w pogodzie na popołudnie. Do końca dnia aura zmienna, najchłodniej w Trójmieście i Białymstoku około 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie termometry pokażą do 23 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Miejscami przelotne opady i burze, szczególnie na północy i wschodzie, ale nie powinny być one szczególnie dotkliwe. W przerwach znajdźcie czas na popołudniowy spacer, póki lato jeszcze za oknami.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
18: Gorące info sprzed chwili. Słuchajcie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Bo pierwszy dzień szkoły będzie jutro.
1: A dzisiaj tylko rozpoczęcie roku już za wami.
18: Uroczysta inauguracja. Asia Meus, Irek Jakubek, ulubieńce całego pokoju nauczycielskiego.
1: No dobra, to ja pukam, a ty mówisz.
18: W ósmej klasie się zamienimy.

0: Dokładnie tak samo, też bardziej lubię początki niż końce. Początek roku szkolnego zaczął się wrzesień, razem z wami RMF Max.
1: A na koniec wakacji razem z TikTokiem zrobiliśmy specjalnie dla was coś naprawdę super.
0: Słuchajcie, to jest podsumowanie, które sprawia, że wszystko to, co mogliście przegapić w wakacje, nie ujdzie waszej uwadze.
1: Najgorętsze hity na TikToku i piękna kategoria Misheard Track of the Summer, czyli najczęściej przekręcany tekst lata.
0: Dubis Good Genug?
1: Dubis Good Kanu.
0: Dlatego właśnie ta piosenka jest najczęściej przekręcanym numerem w całym internecie.

0: 500 razy łatwiej. Teraz wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Ulala, jeśli tak pomyślałeś, to wchodź na www.rmfmax.pl i skorzystaj z tej super okazji. RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
2: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba. Dołączam.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
8: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Gramy wam wasze ukochane hity na koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego, żeby było nam trochę łatwiej.
1: Nowości na siłowni, bo wyobraźcie sobie, że siłownia już nie jest tylko miejscem, na które chodzimy poćwiczyć.
0: Tak?
1: Siłownia jest teraz miejscem terapeutycznym.
0: O, wow.
1: Rozprawiamy się tam ze stresami i różnymi niepokojami.
0: No tak, no na siłowni, tak jak na terapii, jest ciężko.
1: Bardzo ciężko.

0: Muzyczna playlista pełna nowości. Eli Oaks i Lavinia, Reasons w RMF Max.
1: I zostańcie blisko, żeby dowiedzieć się, co nowego słychać także w pogodzie. Nowa prognoza za moment. RMF Max.
2: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Castorama. Teoria.

0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.

0: Spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Czas sprawdzić, co słychać w pogodzie na popołudnie. Do końca dnia aura zmienna, najchłodniej w Trójmieście i Białymstoku około 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie termometry pokażą do 23 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy dzisiaj w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Miejscami przelotne opady i burze, szczególnie na północy i wschodzie, ale nie powinny być one szczególnie dotkliwe. W przerwach znajdźcie czas na popołudniowy spacer, póki lato jeszcze za oknami.

0: Najlepszą wiadomość dnia zostawiliśmy na sam koniec programu.
1: 187 dni wolnych od nauki w tym roku szkolnym.
0: Lubię rok szkolny, który trwa pół roku.
1: Max. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj i do jutra.
0: Bye, bye.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: W RMF Max czas na skrót informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam. Minęła 15. Po wielomiesięcznej batalii w końcu się udało. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za szybką jazdę samochodem. Co dla Mejza oznacza decyzja starosty?
5: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument.
4: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
4: W Krakowie wylądowała ostatnia grupa polskich strażaków wracających z Hiszpanii, gdzie od początku sierpnia wspierali walkę z pożarami lasów. W ramach unijnego programu łącznie działało tam 105 funkcjonariuszy PSP. Oprócz udziału w akcjach gaśniczych, strażacy szkolili się i wymieniali doświadczenia z hiszpańskimi służbami. Zdobyte umiejętności mają pomóc w reagowaniu na skutki zmian klimatycznych. Nowy rok szkolny to większy ruch na drogach i więcej pasażerów w pociągach. Dlatego PKP przypomina, że to czas szczególnej ostrożności i podpowiada, jak się zachować w momencie zagrożenia, zwłaszcza jeśli nasz samochód utknie na torach.
6: Kierowca powinien natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112 i operatorowi podać indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki.
4: Wtedy możliwe będzie zatrzymanie pociągu lub jego spowolnienie, dodaje Grzegorz Łukasik, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach. Teraz przenosimy się na Podkarpacie. Pilzno, coraz bliżej obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad złożyła do wojewody podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji z RIT. To ważny krok, bo po jej uzyskaniu wykonawca będzie mógł wejść w teren i rozpocząć roboty, które potrwają około 18 miesięcy.
7: Obwodnica ominie Pilzno od wschodu i połączy drogi krajowe numer 94 i 73. Na początku i na końcu trasy powstaną ronda, a nad rzeką Dulcza powstanie wybudowany most. W planach są także drogi dojazdowe, przejścia dla zwierząt, chodniki, ścieżki rowerowe oraz nowoczesny system zarządzania ruchem.
4: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Skończyły się wakacje, zakończyła się też wakacyjna akcja Świętokrzyski Podróżnik Europejski. Celem była promocja atrakcji regionu, które otrzymały wsparcie unijne. Zadaniem uczestników było odwiedzenie minimum 5 atrakcji, zebranie pieczątek i dostarczenie paszportu do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
8: Byliśmy w tokarni.
9: A co ci się na przykład właśnie w tokarni podobało?
8: No tam to te chatki, no ładnie po prostu tam wszystko takie wygląda tak kulturowo, tak bardzo ładnie.
9: A nie zbyt oldschoolowe dla ciebie?
8: Nie. Rok temu auta stare też były.
4: Mówili w rozmowie z Marcinem Różycem młodzi uczestnicy programu.
1: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
10: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek Ameryka i tenis, bo wieczorem mecze pierwszej rundy na US Open rozegrają Magdalena Fręk i Magda Linet. Pierwsza z Polek zmierzy się około 20 z Amerykanką Iwą Jowicz, druga około 21 z Brytyjką Franceską Jones. Do drugiej rundy zakwalifikowali się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Teraz piłka nożna. Dzisiaj pierwsze starcia 1/32 finału Pucharu Polski. Za półtorej godziny Odra Opole podejmie Wisłę Kraków.
11: Też wiem, jaka jest specyfika spotkań pucharowych. Tutaj kto w jakiej lidze gra nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielokrotnie się też o tym przekonaliśmy.
10: Mówił trener Wisły Mariusz Job. O 20.30 w Lublinie Motor podejmie Legię. Za kilka dni te zespoły zagrają także w Ekstraklasie. Niewykluczone, że kolejny Polak będzie grać w Borussii Dortmund. Blisko podpisania umowy jest Marcel Reguła.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Specy od pogody prognozują nam dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, zwłaszcza na północy i w centrum, a w Białymstoku i Warszawie możliwe burze z piorunami. Najchłodniej nad morzem i w Trójmieście około 20 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie termometry pokażą 22 stopnie, a najcieplej będzie w Rzeszowie, nawet 25 kresek. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Noc raczej pogodna, deszcz, jeśli się pojawi, to na północy kraju.
12: Dzień dobry.
0: dobry w kanale nadawczym. Siwek Borycka, kłaniamy się. Ważne pytania dzisiaj w głowach ludzi. Koszula luźno czy w spodniach?
12: Ja widziałam na mieście bardziej luźno jednak.
0: Bardziej luźno, tak. Ciągle cały czas bardziej luźno.
12: Ta moda jednak noworoczna. Nowoszkolnoroczna. Jest mocna cały czas. I na przykład nie były koszule, się. Które ja też miałam na rozpoczęcie nowego roku dzisiaj 15, na mieście.
0: 15-4, pierwszy dylemat rozwiązany, nie ma za co.

0: Swedish House Mafia grają w RMF Max, to Wait So Long. No i doczekaliśmy się. 1 września to właśnie dziś i naprawdę tyle pięknych, ubranych, młodych ludzi dawno nie widziałam w komunikacji miejskiej. Przyznam, że trochę też się tak przysłuchiwałam niektórym rozmowom. Były różne takie grupki.
1: Uważajcie, jak jeździcie komunikacją, bo Boryna słucha.
0: No bo to jest samo życie, tak się po prostu wychodzi ze swojej bańki też. Możesz się dowiedzieć,
1: no
0: o czym teraz się rozmawia. No oczywiście były już pewne dramy i obgadywanie, kto w czym przyszedł i wiadomo, jak tam to wszystko wygląda, a z kim będzie, jaki przedmiot i tak dalej. Ale była też, wiesz, taka grupka nerdów, powiedzmy, którzy już mówią, ile tam mieli na próbnej maturze, a tu 90% z matematyki, a tu coś tam. Inni w tym czasie już kręcili oczami na lewą stronę. No i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie nic się nie zmienia w tym temacie, no.
1: Proszę, no bo ty już wspominasz, porównujesz do swoich czasów szkolnych, jak
0: no
1: rozumiem, tak? Że tak samo grupki się tworzyły, rzeczywiście. I każda grupka ma swoją specyfikę, każda grupka ma swoją energię i my prosimy teraz też was, żebyście wy zdradzili, do jakiej grupki wy należycie lub należeliście, kiedy do szkoły jeszcze chodziliście. Robimy taką listę obecności RMF Max. Proszę bardzo, zdradzić nam swoje imię, opowiedzieć, kim się w klasie było lub jest i dorzucić na koniec obecny.
0: Tak jest, typu tutaj Justyna, byłam skarbnikiem, obecna.
1: A za najciekawsze odpowiedzi dorzucamy 2 stówki i już wkrótce ogłaszamy zwycięzców.
2: Hity na maksa.
3: Piszę do ciebie, śpiew.

0: David Guetta, Aloki, Stick Figure w RMF Max. 19 po trzeciej, a my już mamy kilka ciekawych zgłoszeń do naszej listy obecności 1 września w szkole RMF Max.
1: Szkoła RMF Max. To jest szkoła, która uczy cię dokładnie tego, czego potrzebujesz, czyli dokładnie czego tak naprawdę nie potrzebujesz.
0: Wyższa szkoła lansu i bansu.
1: O, właśnie.
0: Albo tego i owego.
1: Po której oczywiście można pracować w firmie, szlachta nie pracuje.
0: Tak.
1: Sprawdzamy obecność w RMF Max.
2: No to ja byłam w szkole przezywana Duduś, bo się wszystkiego panicznie bałam. Byłam przewodniczącą, potem skarbnikiem. Obecna.
0: Hej, obecna.
3: Cześć, moja ksywka w szkole to była Szczupły. Zawsze byłem najchudszy w klasie. A jeżeli chodzi o opinię, to miałem taką klasowego hachora. Troszeczkę byłem niegrzeczny. Obecny, pozdrawiam.
0: Hachor, to ja pomyślałam, że śmieszny.
1: Hachor.
0: Hachor.
1: To prawie jak chochuł.
0: Coś tym wspólnego jest na pewno. Dajcie znać jeszcze do naszej listy obecności głosówką na Messengerze RMF Max. Po 16 będziemy nagradzać te najciekawsze.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy września, dzień tak wyjątkowy, a lato wciąż trwa. Przypominam, że do września 23, więc my cały czas jeszcze na wakacjach. To zabawa Casa de Palma, w której ktoś z was za chwilę będzie mógł zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: Znowu dzwonimy do kogoś i będziemy czekali 6 sygnałów, aby odebrał telefon i dał sobie szansę zawalczenia o 15 tysięcy złotych.
1: Dwa sygnały już za nami.
2: To są duże pieniądze. O, dzień dobry.
1: Dzień
2: bardzo
1: dobry.
2: Nam miło, że odebrałaś telefon. Tutaj RMF Max i zabawa Casa de Palma. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Jadwiga.
2: Cześć, dzień Jadwiga. Dobry. Przy czym cię zastaliśmy? Jak się masz dzisiaj?
3: W porządku, dobrze.
1: A co robisz?
3: W tej chwili skończyłam jeść obiad.
1: Okej, czyli brzuszek pełny, brzuszek zadowolony, to
2: ale
1: dobrze.
2: Ale chwila, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jakby 15 tysięcy złotych do wygrania dziś.
1: Poczekać.
2: Ale Jadwiga, co było na obiad?
3: To było na obiad pieczony kurczak, ziemniaki, pomidory.
1: Fajnie.
3: I tak. Osób, i jeszcze raz.
1: No wiadomo. Tak jeszcze wakacyjnie, bardzo przyjemnie. No słuchaj, Jadwiga, mamy nadzieję, że za chwilę jeszcze do tego obiadu dorzucimy coś nie tyle pysznego, co cennego. Bo teraz właśnie masz szansę wybrać jedną z palm. Tych palm mamy 26, no a w nich są ukryte nagrody. Nagrody rzeczowe, ale też pieniądze, no i właśnie nawet 15 tysięcy złotych. Czy masz pomysł, którą palmę wybrać?
3: To znaczy tak, 15 tysięcy złotych mogę wygrać, jeżeli wybiorę którąś z palm, tak?
1: Tak jest.
3: A może być mniej, jeżeli wybiorę, tak?
1: Może być mniej, mogą być też nagrody, maszyny do popcornu, głośniki JBL, różne fajne nagrody mamy też.
3: Dobrze, to proszę 23.
1: 23.
2: Dobrze, no to trzęsiemy palmą numer 23, drodzy państwo. I sprawdzamy, co w niej się znajduje. W kokosie, który z niej spadł.
1: Jadwiga.
3: No, słucham.
1: W tej palmie znajdują się pieniądze. To już jest dobra wiadomość.
2: Proszę bardzo.
3: Tak.
1: To już jest dobra wiadomość, ale...
3: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Jest to 500 zł w palmie numer 23.
3: Dobrze. Ale dziękuję, to jest dobra wiadomość.
1: No pewnie,
2: Jadwiga,
1: że tak.
2: Może w porównaniu do 15 to jest tylko 500 zł, ale gdybym ci rano powiedział, że kończysz ten dzień 500 zł na plusie, to myślę, że wzięłabyś w ciemno.
3: Tak.
1: No pewnie, że tak. 500 zł zawsze lepiej mieć niż nie mieć, więc mamy nadzieję, że się przyda, Jadwiga. I co? No i pięknego wtorku ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Obiadek zjedzony, 500 wygrane, zero potrzeb, można powiedzieć, jakby to klasyk ujął, a my zachęcamy, żebyście wy też brali udział w zabawie Casa de Palma 7327. Pod ten numer ślecie hasło MAX za 369, no i bierzecie udział w zabawie, w której do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak, ta kasa jest nadal w grze.
2: Grajcie, grajcie, bo warto.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ale ten akordeon tam siedzi przy tym tłustym bicie. To jest doskonały numer w RMF Max. Axwell Bone i Whatever Turns You On. Przed chwilą się skończyło, niestety.
1: Niestety, też mogą się wydarzyć, słuchajcie, silne wiatry i

0: burze już niebawem w naszym kraju. W sumie dzisiaj już na północy, na wschodzie i zachodzie dopiero pod koniec tego dnia, ale o szczegółach pogodowych to wam opowiemy za chwilę.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcesz,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Spec od pogody prognozują nam dzisiaj sporo chmur i przelotne opady, zwłaszcza na północy i w centrum, a w Białymstoku i Warszawie możliwe burze z piorunami. Najchłodniej nad morzem i w Trójmieście około 20 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie termometry pokażą 22 stopnie, a najcieplej będzie w Rzeszowie, nawet 25 kresek. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko powyżej. Noc raczej pogodna, deszcz, jeśli się pojawi, to na północy kraju.

0: No Katy Perry super, Teenage Dream super i za 5 minut będzie 16.
1: Ale w Australii, daleko stąd, wydarzyło się coś, o czym świat będzie jeszcze długo mówił. W nasze ręce trafił właśnie nagłówek. Uderzyłam go w pysk.
0: I zastanawialiśmy się długo, kto mógł te słowa wypowiedzieć. Czy Justyna Borycka dziś rano, czy
1: nie,
0: nauczyciel
1: o uczniu,
0: który pytał o szczęśliwy numerek, czy jednak Australijka o rekinie.
1: 34-latka pokonała rekina, patrząc mu w oczy i waląc pięścią w pysk. Wow. I tutaj jest piękne zdanie, które ta pani wypowiedziała. Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk. Nie chcę być zapamiętana jako kobieta, którą pogryzł rekin.
0: Niesamowite. Nie zostaniesz, absolutnie. Nie zostaniesz. Gwarantujemy ci to. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Australijka bije w pysk rekina, to co? My sobie z wrześniem nie poradzimy? Poradzimy sobie. Zaraz flash informacyjny. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Hey, it's Somber.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Na zegarach 16. Sprawdźmy więc, co słychać w kraju. Monika Hrycko za mikrofonem. Zapraszam na flesz o pełnej. W życie, jak mówiliśmy we fleszach, wszedł zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy w szkołach. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
4: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
5: A jak u ciebie?
4: Też, słusznie.
5: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
4: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
3: Z uczniami z jednej z olsztyńskich szkół rozmawiał Piotr Bułakowski.
0: Słuchacie RMF Max.
3: Lokale miejskie w Gdyni czekają na przedsiębiorców. Miasto szuka najemców. Na liście są m.in. lokalizacje w Parku Centralnym. O szczegółach nasza reporterka.
6: Wśród miejskich nieruchomości przeznaczonych na wynajem są pawilony przy Alei Piłsudskiego, Abrahama Kilińskiego i Partyzantów. W ofercie są miejskie lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą, prowadzenie handlu czy restauracji. Wszystkie przetargi będą miały formę licytacji. O wyborze najemcy zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka. Szczegóły na stronie Gdyni.
3: To była Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Wojskowi w Krakowie zachęcają, by podzielić się swoją krwią. Akcja poboru będzie się jutro w budynku Przyrydla 19.
7: Już 2 września tutaj na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji organizujemy żołnierską akcję poboru krwi. Od 9 do 13 będzie można tutaj przyjść, będzie mógł wejść każdy, oddać krew. A co za tym jest związane, pomóc innemu człowiekowi.
3: Mówił naszemu reporterowi kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Bycikowe na cztery łapy to akcja, która trwa w gminie Sońsk na Mazowszu. Mieszkańcy mogą adoptować psiaka ze schroniska w Pawłowie i otrzymać na ten cel finansowe wsparcie.
8: Mamy i adopcje, mamy osoby, które pytają. Te pierwsze adopcje są już za nami. Oczywiście czekamy na kolejne chętne osoby, które chcą skorzystać z bycikowego. Zachęcamy do kontaktu z naszym urzędem gminy.
3: To był wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Przypomnijmy, wsparcie wynosi 1500 zł na jednego psa, a jedna osoba może adoptować maksymalnie 2 czwornogi. I na koniec we fleszu o 16 kulturalna propozycja. W Bydgoszczy trwa festiwal filmowy Przeźrocze.
9: Zarówno kino dokumentalne, jak i kino fabularne to jest festiwal, który poszukuje innego spojrzenia na kino, więc zarówno film Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego i spotkanie z twórcami, wspaniały polski film sprzed lat, Żywot Mateusza, jeszcze starszy film, a jednocześnie dużo krótkich metraży, szalonych, odjechanych, filmy z Chuckiem Norrisem, filmy Mokumenty, Oto Spinal Tap, czyli naprawdę od kina powolnego, artystycznego do filmowego szaleństwa, wszystko na przeźroczach.
3: Zapowiadał Krzysztof Nowicki, dyrektor festiwalu. We fleszu o 16 to już wszystko, teraz czas na najświeższą prognozę pogody.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Co nowego słychacie w pogodzie? Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, szczególnie na północy i w centrum kraju, gdzie miejscami możliwe są także burze z piorunami. Najchłodniej dzisiaj w Gdyni i Sopocie niecałe 20 kresek na plusie. W centrum, w Warszawie czy Poznaniu termometry pokażą około 22 kresek. Najcieplej dzisiaj, jak mówimy, przez cały dzień w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Wiatr zachodni momentami silniejszy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
10: Hitów dzisiaj akurat u nas całkiem sporo, bo też przeglądamy najlepsze wakacyjne hity TikToka i o szczegółach to wam za chwilę opowiemy, a to jest kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami.
11: Meldujemy się.
0: Max.
11: Czy też bardziej nawiązując do 1 września, obecni.
10: Obecni.
11: Gibbs, Igo i Formani z numerem Ostatni Dzień Lata. Teraz w RMF Max, 5 po 16.

0: Alabama ten w RMF Max. Ja sobie myślę o tym, jakie są plusy kończącego się lata. I plusy są takie, że można je sobie podsumować.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy wyjątkową akcję TikTok Songs of the Summer 2026, czyli hity tego lata od TikToka w RMF Max. Od samego rana ogłaszamy kolejne kategorie i kolejnych zwycięzców. I teraz przyszedł czas na kategorię Latin Summer Hit.
0: I kto jest czujny, ten już pewnie rozpoznaje, co to będzie za numer, który w tej kategorii zwyciężył. Ten numer był w serwisie TikTok najpopularniejszy i tam zdobył serca odbiorców.
1: Tak jest, no bo przecież to przede wszystkim hymn Mistrzostw Świata 2026, utwór Die Die, to Shakira i Burna Boy, dobrze słyszycie w RMF Max. To jest Latin Summer Hit na TikToku, ale też w naszych sercach.
0: A po listę pozostałych zwycięzców pozostałych kategorii
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Wpadajcie na sociale RMF Max.

0: Turn the Lights Off to Justę i Jack Style w RMF Max. 18 minut po czwartej, już wszyscy raczej po rozpoczęciu roku szkolnego, ale my sprawdzamy listę obecności ekipy RMF Max w naszej szkole tego i owego.
1: Chuda zawsze była skarbnikiem. Obecna.
2: Nazywam się Maciek, ten, którego nigdy nie ma, a dzisiaj jestem obecny.
3: Córka dyrektora, obecna.
4: Cześć, tu Ola. Byłam przewodniczącym szkoły, przewodniczącym klasy i łącznikiem z biblioteką. Obecna.
5: Na liście obecności RMF Max znajduje się jeszcze bardzo wiele, wiele nazwisk, no ale całą listę obecności przeprowadzamy na Messengerze RMF Max. Tutaj cały czas można wysyłać głosówki, w których opowiadacie w kreatywny sposób, jaką funkcję mieliście w szkole, w klasie, kim byliście, jaką mieliście ksywkę, coś ciekawego. No a najciekawsze zgłoszenia już za chwilę mają szansę zgarnąć od nas dwie stówki na początek roku szkolnego.
0: Tak, taka szkolna wyprawka od RMF Max. RMF Max.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.

0: 16.32, a my sprawdzamy listę obecności Angelika Andzia. Obecna?
1: Oczywiście obecna.
0: Obecna Angelika Andzia, która w swojej klasie, w swojej szkole pełniła jaką funkcję?
1: Raczej łobuza.
2: No bo właśnie w zgłoszeniu nam dałaś znać, że w poniedziałki to się raczej w szkole nie było.
1: No raczej omijałam poniedziałki.
2: No bo to długi weekend trzeba mieć, to trzeba wypocząć. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, żeby 5 dni chodzić do szkoły, a 2 dni tylko nie.
1: Dlatego sobie przedłużyłam weekend.
2: No właśnie, ale jest wtorek, więc jesteś obecna w ekipie RMF Max, co nas bardzo cieszy. I my, słuchaj, Andzia, byśmy chcieli się dorzucić dla ciebie na dobry start września. 200 szkolnej wyprawki od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, przyda się na pewno.
0: No, 200 na nowy rok szkolny. A masz tam jakieś brzdące, które do szkoły chodzą? Czy jednak 200 pójdą, nie wiem, na...
2: Czy może ty jeszcze do szkoły
0: jakieś
2: chodzisz?
0: Jakieś własne wydatki.
1: Oj, mam 2 brzdąców, także na pewno się przyda.
0: No to początek roku szkolnego, jak znalazło dodatkowa gotówa. Andzia, a czy ty też tak miałaś jak ja, że na koniec roku szkolnego wychowawczyni mi policzyła, że mniej więcej w szkole nie było niż byłem?
1: Na szczęście mi nie policzyła, bo się umiałam ładnie uśmiechnąć.
2: O to chodzi.

0: Ja się na to nie nabiorę, mimo że bardzo lubię Le Kelly i Swedish House Mafia, ale oni nas chcą trochę już wciągnąć w ten jesieniarski vibe. To jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie ciepło. I to nawet bardzo ciepło. W tym tygodniu. W Polsce.
1: Ja to bym już z książką...
0: Dobra, jeszcze się nasiedzisz z książką. Będzie ciemno o 15, no.
1: Herbatkę bym sobie zrobił.
0: Nie. Jeszcze nie.
1: Kolcyk bym jeszcze wyciągnął.
0: Wyczekane lepiej smakuje. Poczekaj. Jeszcze nie.
1: Taką miętę zaparzoną bym sobie wypił.
0: No i to właśnie tak jest. Najświeższe wiadomości pogodowe za chwilę w prognozie. Zostańcie za RMF Max.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony,

0: akcesory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Co nowego słychać w pogodzie? Do końca dnia synoptycy prognozują sporo chmur i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, szczególnie na północy i w centrum kraju, gdzie miejscami możliwe są także burze z piorunami. Najchłodniej dzisiaj w Gdyni i Sopocie niecałe 20 kresek na plusie. W centrum, w Warszawie czy Poznaniu termometry pokażą około 22 kresek. Najcieplej dzisiaj, jak mówimy, przez cały dzień w Rzeszowie, tam prawie 25 kresek. Wiatr zachodni momentami silniejszy.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest taki numer, że jak się jest na weselu, to podłoga naprawdę chrupie. Walk the Moon i Shut Up and Dance za nami w RMF Max.
1: To podłoga albo stawy gości, ale nigdy nie wiadomo do końca.
0: Różnie może być, ale w Chinach, słuchajcie, też całkiem zabawnie, prawie jak na weselu. Tam akurat zrobili olimpiadę robotów. Też było śmiesznie, te roboty się wywalały, dostawały zwarci, ogólnie no komedia pomyłek.
1: No i super, fajnie. Kiedyś się Ekstraklasę dla Beki oglądało, a ostatnio coś spoważniała. To teraz są roboty.
2: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.
7: A to jest RMF Max, na zegarach 17 pora na flash i pogodę. Za mikrofonem Monika Chrycko, dzień dobry, zapraszam. Po południowym fleszu czas na informacje z dużych ekranów. Anne Hathaway zagrał boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
8: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
7: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: To jest RMF Max.
7: Wraz z początkiem nowego roku szkolnego inspektorzy transportu drogowego razem z policją ruszają ze wzmożonymi kontrolami autobusów szkolnych i gimbusów w podwarszawskich powiatach. Jak takie kontrole widzą sami kierowcy autokarów?
9: Wskazane jak najbardziej. Dużo tych pojazdów się kręci po tych drogach, dlatego myślę, że trzeba je kontrolować. No troszkę niestety utrudnia, no ale no taka praca. No trzeba regularnie sprawdzać i dbać o auto, prawda?
7: Tyle kierowca autobusu Wiktor Winnicki. To był rekordowy sierpień na lotnisku w Balicach. Kraków Airport obsłużył w ubiegłym miesiącu blisko 1 500 000 pasażerów, czyli o 12% więcej niż rok temu. Wakacyjnymi hitami były Włochy i Hiszpania. Wśród najpopularniejszych miast znalazły się Rzym i Barcelona. Przenosimy się na północ Polski. Teraz ważna informacja dla rodziców najmłodszych dzieci w Gdańsku. Miasto w ostatnim roku zwiększyło liczbę miejsc w bezpłatnych żłobkach o 550. Zapisy trwają cały rok, kolejek brak.
10: Budowaliśmy ten żłobek, przy którym stoimy tutaj na Suchaninie, ale drugi żłobek zbudowaliśmy przy ulicy Czerskiej i dwa kolejne żłobki rozbudowaliśmy. W tym ostatnim czasie, na przestrzeni ostatniego roku, liczba miejsc żłobkowych w naszym mieście zwiększyła się o 550. Dzisiaj do miejskiego żłobka w Gdańsku nie ma kolejki.
7: Zapewniały i zapraszały prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Anna Lukowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska. Zbliża się nowy sezon, a siatkarze Norwida Częstochowa ostro trenują. Zespół pracuje nad formą i przede wszystkim nad zgraniem, by od początku ligowych zmagań pokazać się z jak najlepszej strony. No i najważniejsze, jakie cele Norwid stawia sobie na nadchodzący sezon?
11: Naszym celem jest to, żeby ten zespół wyglądał kompletnie inaczej niż w zeszłym sezonie. Był to zespół walczący i mam nadzieję, że będziemy się tym cechować, że nie będziemy odpuszczać do końca. W wyniku oczywiście na dzień dzisiejszy nie możemy gwarantować żadnego, ale tą pracą, którą wykonamy, mam nadzieję, że wykształtujemy ten charakter zespołu, że nawet jeżeli przegramy mecz, no to zostawimy po sobie dobre wrażenie.
7: To był rozgrywający Tomasz Kowalski.
5: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Do końca dnia w kraju raczej bez większych zmian w pogodzie. Do końca dnia wtorek ma przynieść sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i północy. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie około 22, najcieplej w Rzeszowie 25 kresek powyżej zera. Wiatr może chwilami powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie, na południu kraju nieco powyżej normy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
12: Zobacz, Justynko, jak to leci, już po 17 jest.
13: No patrz.
12: Zobaczcie. Justyna Borycka, Michał Siwek, jesteśmy z wami w kanale nadawczym i za chwilę znowu zerkamy na podsumowanie lata TikTok Songs of the Summer.
13: Będą wakacyjne bęgery, więc bądźcie z nami tutaj, kanał nadawczy.
12: Tymczasem Dab Dogs i How Does It Feel? Jest 17:06.

0: Nie można popełnić błędu puszczając Eminema. To Not Afraid przed chwilą w RMF Max.
1: Ale to jest moment, słuchajcie, żeby odkryć przed wami teraz hit lata na TikToku. Globalny hit, który pojawiał się w największej ilości rolek. No po prostu można powiedzieć, że młodsze pokolenie odkryło tę piosenkę na nowo, bo hitem lata, czyli Song of Summer, zostaje Katy Perry z numerem The One That Got Away.
0: A to oczywiście wszystko w związku z takim podsumowaniem lata. Jest 1 września, więc idealny moment na to. I to jest podsumowanie od TikToka, czyli te numery, które tam najmocniej wbiły się w pamięć i w serca odbiorców. Właśnie dzisiaj podsumowujemy. The One That Got Away w kategorii Song of Summer. Najlepsza piosenka lata przed wami.

0: Rozwiewam wątpliwości, to nie jest ścieżka dźwiękowa z serialu Słoneczny Patrol, to Kygo z numerem Take Me Back, ale klimat podobny.
1: No jakby generalnie, jeśli to nie brzmi jak lato, to ja nie wiem, co brzmi jak lato, ale wy się będziecie mogli przekonać jeszcze w Poznaniu na Erste Letnich Brzmieniach, bo tam Mrozu, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i cała plejada gwiazd polskiej muzyki, polskiej piosenki, można powiedzieć. No i jeszcze dwa bilety mamy dzisiaj dla was do rozdania.
0: Czekamy na wasze zgłoszenie.
1: Piosenki, no.
0: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy się powinno. Erste letnie brzmienia w Poznaniu, tam was chcemy wysłać. To już w tę sobotę. A żeby zawalczyć o te wejściówki u nas w RMF Max, prosta sprawa. Na Messenger RMF Max wysyłacie dowód na istnienie lata.
1: Głosówką najlepiej, tak byśmy poprosili. No i co? I się widzimy, a raczej słyszymy pewnie za chwilę na antenie RMF Max.
0: Szukamy dowodów na istnienie lata, bo niektórzy twierdzą, że już się skończyło, a my uparcie twierdzimy, że nie.

0: Alan Walker i Ava Max budują napięcie i bardzo dobrze, bo tutaj trwała walka z czasem. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my właśnie dzwonimy do Anastazji. Mamy numer, kręcimy.
1: Anastazja podobno ma dowód na istnienie lata, którego tak łakniemy 1 września.
0: No jest...
1: Jak dla mnie w ogóle odebranie telefonu przez Anastazję będzie dowodem na istnienie lata. Nie no, Anastazja, no przed chwilą pisaliśmy na Messengerze. No,
0: no
1: dajże
0: właśnie,
1: spokój,
0: no. A my chcemy dać bilety na Erste Letnie Brzmienia.
1: A jak nie odbierzesz, to nie damy. Tylko piosenkę zagramy po prostu.
0: No zabawa jest do zrobienia.
1: Interes jest do zrobienia.
0: Halo, halo?
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Nie... No ale to jest smutna historia.
0: No smutna.
1: Ale jednocześnie nie.
0: A, napisała teraz, że końcówka jednak inna numeru.
1: No to...
0: Dzwoni się w ogóle do kogoś innego, to też śmieszne. Dobra, to próbujemy jeszcze raz.
1: Tak,
0: 691.
1: No to... nie podawaj wszystkim numeru do Anastazji.
0: No tak,
1: Justyna, ja sobie przepiszę sam, no naprawdę. No.
0: Przepraszam. Zestresowałam się. Przepiszesz sobie? Dobra.
1: Naprawdę, Justyna, to opanuj się troszkę. Ale Anastazja, my dla ciebie wyjątek robimy. Normalnie byśmy drugi raz nie zadzwonili. No, no ale jak nas drugi raz wystawi... O, dzień
0: no
1: dobry.
0: Jesteś.
1: Anastazja, wiesz, ile my tu czekamy na ciebie? Ile my walczymy, żeby się z tobą połączyć?
3: Przepraszam, końcówka tego stresu zła.
0: Podałam. No dobrze. Dobrze, ale to już nie podajmy dalej, bo ja prawie się w ogóle tutaj wysprzęgliłam z twojego numeru telefonu.
1: Dobra,
0: ale
1: stop,
0: to...
1: bo my cały czas nie wiemy, jakie są dowody na istnienie lata, a takie jest clue tej rozmowy. Jakie są te dowody?
3: No taki dowód dzisiaj, że lody mi popłynęły po rękach, które kupowałam dla dzieci w kolejce.
1: No i to jest...
3: I płynęły. No gorąco, no to płynie.
1: Porządny tak dowód, którego każdego filozofa by przekonał. Anastazja, dowód dobry, ale cały czas jeszcze wejściówki twoje nie są. Trzeba zawalczyć o nie w zabawie 5 sekund. Czy jesteś na to gotowa?
3: No, mam nadzieję.
0: Zasady są bardzo proste. My zadajemy 3 pytania, a ty masz 5 sekund, żeby odpowiedzieć na każde z nich. Dobra wskazówka jest zawsze taka, żeby najpierw mówić, potem myśleć. I jakoś się to wybroni. Dobra?
3: Okej.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w schowku.
1: Czas, start.
3: Telefon, pomadka, woda.
0: Super.
1: No i super.
0: Bardzo dobrze, tak po żołniersku nawet. Wymień 3 miejsca, w których chciałabyś teraz być.
1: Czas, start.
3: Hel, Gdańsk, Sopot.
0: Czyli głównie jakby Trójmiasto, tam się koncentrują twoje marzenia.
1: W takim, że tak powiem, trójkącie pomorskim się obróciłaś, ale gratuluję w takim razie. Słuchaj, 2 z 3 zadań skompletowane, więc wejściówki są oficjalnie twoje.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Matko, ale to było napięcie jeszcze.
0: 2 bilety na Erste Letnie Brzmienia. Anastazja, super, że się udało.
3: Ja się też cieszę bardzo nawet.
1: Jeszcze nigdy tak nie walczyłem, żeby komuś coś dać, naprawdę.

0: Łapiemy jeszcze to słońce. Moving to the Sun w RMF Max. No jeszcze 22 minuty i będzie 18, a ja przyznam, że jestem trochę oburzona. Oburzona 2026, bo dałam ci tutaj batonika czekoladowego, a ty w ogóle nawet nie spojrzałeś na niego. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście, nie wiem jak się wytłumaczyć.
0: Taki dobry.
1: Dobry
0: a
1: baton.
0: A nie chcesz jeść.
1: Zjem. Zjedzcie sobie baton i posłuchajcie prognozy pogody też.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech Star Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hej, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Do końca dnia w kraju raczej bez większych zmian w pogodzie. Do końca dnia wtorek ma przynieść sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i północy. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie około 22, najcieplej w Rzeszowie 25 kresek powyżej zera. Wiatr może chwilami powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w normie, na południu kraju nieco powyżej normy.

0: Proszę się absolutnie ze szczęściem nie mijać, ani nie minąć się z grabą, który zaraz zaczyna zmianę w RMF Max po 18:00 same bęgery u nas w RMF Max.
1: To się akurat zgadza, bo tak jest 24/7, a my się słyszymy klasycznie jutro po godzinie 15:00. Kanał nadawczy, dzięki za dziś, Siwek i Borycka. No, to do jutra.
0: Do usłyszenia. RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Adam Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klau.
4: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W RMF Max pora na flash. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla Was garść informacji. Posłuchajcie. To był rekordowy nabór do bydgoskich liceów i techników. Naukę w szkołach średnich rozpoczęło 300 uczniów więcej niż rok wcześniej. To oznaczało, że dyrektorzy musieli posiłkować się emerytowanymi nauczycielami, by uzupełnić kadrę. Zmianowości jednak nie będzie, zapewnia wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
9: Raczej nie. Tutaj się nie spotkaliśmy z tym, żeby jakaś szkoła zmieniła w sposób drastyczny swoje funkcjonowanie. Są takie szkoły, które i tak pracowały dość późno, tak? W szczególności to było technikum elektroniczne, czy gastronomiczne, czy chemiczne. One już miały taki cykl pracy ze względu na bardzo dużą liczbę kształcenia zawodowego, ale tutaj się nic nie zmieni.
8: Nowy rok szkolny niesie zmiany w oświacie. To m.in. zakaz korzystania w podstawówkach z telefonów komórkowych.
9: W wielu szkołach już telefonów komórkowych i tak się nie używa. Były to wspólne decyzje nauczycieli, rodziców i uczniów, więc teraz ujednolicenie tego na pewno wyjdzie na zdrowie naszym uczniom i też uporządkuje sytuację w szkołach. Z pewnością nauczyciele będą z tego zadowoleni.
8: Dodajmy, że dla 2500 uczniów szkolny dzwonek zabrzmiał dziś po raz pierwszy. Krakowskie MPO traci miliony na systemie kaucyjnym. Spółka notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych.
10: W porównaniu do takiego analogicznego okresu w zeszłym roku to jest 50%, czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
8: Wyjaśniał Piotr Odorczuk z MPO. I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Mieszkańcy posiadający kartę krakowską mogą korzystać od początku września z bonu rzemieślniczego. Program pozwala naprawić m.in. odzież, obuwie, sprzęt AGD czy meble z rabatem do 50%, maksymalnie do 100 zł. Bon można wykorzystać jednorazowo do końca roku w wybranych krakowskich zakładach rzemieślniczych. Program ma wspierać mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i ideę naprawiania zamiast wyrzucania.
6: Słuchacie RMF Max.
8: Na koniec o kolejnym sukcesie Inowrocławskiej Akademii Koszykówki Kasprowicz. Docenił ją Instytut Sportu w Warszawie. Klub po raz kolejny zdobył ponad 30 punktów w oficjalnym rankingu systemu sportu młodzieżowego, potwierdzając wysoką jakość szkolenia dzieci i młodzieży. A właśnie teraz ruszają zapisy do sekcji we wszystkich kategoriach wiekowych, od najmłodszych dzieci w ramach koszykarskiego przedszkola po młodzież.
11: Wierzymy głęboko, że nasze grupy, dziewczynki i chłopcy w różnych kategoriach wiekowych przede wszystkim będą się realizowali w tym sporcie, w koszykówce, w pięknej dyscyplinie sportu. Zapraszamy dziewczynki i chłopcy już od 5 roku życia. Ja przypomnę, że w naszym klubie funkcjonuje od kilku lat koszykarskie przedszkole.
8: Zachęcał Dariusz Sikora z SKS Kasprowicz.

0: w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Noc z poniedziałku na wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północy i w centrum trochę więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe także burze. Temperatura minimalna od 10 do 13 kresek. W górach około 8, nad morzem cieplej do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami może powiać trochę mocniej. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami również duże i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie do 25 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: No dzisiaj bardzo ważny dzień. Przemek Grabowski, witajcie 1 września po 18. Jestem z wami, przynoszę hity, będą nowości i będą kolejne hity lata na TikToku. Przedstawiamy to dzisiaj przez cały dzień. Oprócz tego będę miał dla was również bilety na fajną imprezę, na kolejne występy w strefie 57. A na starcie naszego spotkania też hicior ostatnich wakacji to Piki, Becky G, Sorry Papi.

0: ale teraz czas odkryć kolejną kartę. Dzisiaj wraz z TikTokiem przedstawiamy największe hity lata TikTok Songs of the Summer 2026. Jesteście gotowi na zwycięstwo w kolejnej kategorii? No to kogo się śledziło i kogo się słuchało. Oto zwycięzca w kategorii Polish Song of Summer, tak? Najważniejszy polski hicior lata 2026 na TikToku. Nie mogło być inaczej. Oto on, Mata i jego 5 malin. Ale taka wersja, wiecie, taka grzeczna o tej porze.
1: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem

niż moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulanem muszę w końcu podbić świat.

Piękne trendy w RMF Max, Armin van Buuren i jego Everlasting, a ja mam dla was bilety na kolejną imprezę. Może wakacje się skończyły, ale imprezy na pewno się nie skończyły. RMF Max zaprasza do Strefy 57 w sobotę 12 września. Na żywo na scenie Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i teraz proszę pisać, mój numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Na kogo chcielibyście najbardziej i dlaczego? Dajcie znać, kto na Kaśkę, kto na Zalewskiego, kto może na Darię ze Śląska. To będzie podwójny bilet, słuchajcie. Tak więc Messenger RMF Max teraz albo po prostu SMS 3001. Kto chce moje bilety?

0: Tymasz, Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. A co ja mam dla was? Kolejne bilety. W tym tygodniu możecie wygrywać ugraby, wejściówki podwójne do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa, 12 września. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przebysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK i Damian, który też tam chce być. Cześć, jak się masz?
1: Siemam, dobrze, witam.
0: Podobno taki smuteczek cię złapał na koniec wakacji.
1: No smuteczek, koniec wakacji, wiadomo.
0: Wszyscy tak mamy czasami, ale okej, chowamy te smutki, słuchaj. Kogo z tego zestawu najbardziej chcesz zobaczyć na żywo i dlaczego?
1: Dlatego chciałbym zobaczyć Darię, bo wszyscy moi znajomi się widzieli, są bardzo, bardzo zachwyceni.
0: A ty nie miałeś okazji?
1: Nie miałem okazji, właśnie dlatego chciałbym ją bardzo zobaczyć.
0: No jej muzyka jest godna polecenia. Daria ze Śląska na żywo to naprawdę klasa. Oczywiście Damian, masz swoją podwójną wejściówkę. Możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Kogo pozdrawiasz?
1: Wszystkich słuchaczy radia RMF Max.
0: No dziękujemy bardzo i czekamy na relację. Mam nadzieję, że oszalejesz na punkcie. No nie tylko Darii ze Śląska, okej? Okay?

Alabama Ten, niedawno jedynka na liście Hot Bands, to DJ Moonlight i jego Fordo. A ja rozwiązałem dzisiaj pewną zagadkę. Słuchajcie, wiecie dlaczego wrzesień to wrzesień? Bo

0: Wrzesień ma nazwę związaną z wrzosem, bo podobno wrzosowiska teraz potrafią wyglądać bardzo spektakularnie. No w szczególności o wschodzie słońca, kiedy pojawiają się te takie jesienne mgły. Może warto pojawić się niedługo za miastem i pooglądać sobie takie spektakle. Tylko jaka będzie pogoda, sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Noc z poniedziałku na wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północy i w centrum trochę więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe także burze. Temperatura minimalna od 10 do 13 kresek. W górach około 8, nad morzem cieplej do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami może powiać trochę mocniej. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami również duże i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie do 25 kresek. We'll be right back.

0: czy słuchacie teraz RMF Max solo, czy może w jakiejś grupie, przynajmniej dwuosobowej, ale to jest taki numer, przy którym warto złapać się za ręce i potańczyć w kółku. Można zrobić nawet takie kółko dwuosobowe. Da się oczywiście. Run, Run River, David Guetta, Yalok, wakacyjny hicior. Najnowsze po 20 w kolejnym zestawieniu listy Hot Bands, a za chwilę też świeżo przebojowo czeka świeży beat od Axwella i jego Whatever Turns You On.
1: Dawid Miązek i zapraszam Was na Tour de Club. Robimy sobie podróż po Polsce w poszukiwaniu najciekawszych imprez klubowych w ten weekend. No i na przykład warto zacząć sobie od Katowic. Jeżeli jesteście fanami K-popu, to na pewno to będzie właściwy adres. Chodzi konkretnie o katowickie Królestwo, a tam kolejna odsłona K-pop party, tym razem Mafia Edition. Będzie ciekawie. A jak ktoś lubi Queen, to też warto w sobotę wpaść do Królestwa, bo tam właśnie muzyka Queenu będzie rządzić. Z Katowic przenosimy się teraz do Warszawy, do znanego i ulubionego klubu Bang, gdzie wraca cykl House Island. Także z centrum Warszawy przeniesiemy się na gorącą Białą Wyspę. No a jaka muzyka będzie rządzić, to nawet nie muszę dodawać. No jeszcze może Poznań i klub Czekolada. Tutaj w piątek impreza Next Up z nowymi twarzami na poznańskiej scenie DJ-skiej. Natomiast w sobotę kolejna odsłona legendarnej już imprezy Polski Gaz, czyli klimat domówek sprzed dekady. Start o 23.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Czas na zestaw najświeższych informacji w RMF Max. Flash o pełnej za mikrofonem Monika Chrycko. Zapraszam. Szkolne autobusy pod lupą ITD. Kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego rusza z kontrolami. Jak będą przebiegać takie badania, to sprawdziła nasza reporterka.
2: Inspektorzy będą sprawdzać wszystkie elementy autobusów, które odpowiadają za bezpieczny dowóz dzieci do szkół. Sprawdzą stan opon, hamulce, oświetlenie, zawieszenie i ewentualne wycieki płynów. Pod lupę wezmą też dokumenty i zbadają trzeźwość kierowców.
1: Tyle od Moniki Jędrzejewskiej. Końcówka lata to doskonały moment na wyprawy w Bieszczady czy Beskidy, ale do każdej górskiej wędrówki trzeba podejść z głową. Oprócz sprawdzania prognoz i planowania trasy, kluczowy jest też wybór odpowiedniego sprzętu, w tym butów, na co zwrócić uwagę przy ich doborze, by bezpiecznie pokonać szlak.
3: Obuwie z protektorem dobrym, żeby nam się nie ślizgało, bo nawet w lesie czasami bywa błoto, nawet jak są upały, to gdzieś ta wilgoć jest, żeby się nie śliznąć. No i oczywiście dobry humor, żeby wziąć.
1: To była Karolina Kiwior, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR. Już 2 lata funkcjonuje punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych na lotnisku w Pyrzowicach. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym od czerwca do września. Przypomnijmy, że taki paszport można wyrobić nawet w 15 minut.
4: W ciągu 2 lat uratowaliśmy 8 tysięcy wyjazdów wakacyjnych i wyjazdów służbowych. To są często losowe sytuacje, w których bez szybkiego wydania paszportu tymczasowego podróżny po prostu zostałby na lotnisku. Często zdarza się, że ktoś zapomni dokumentów jadąc i zorientuje się o tym jadąc na lotnisko, bądź na kilka dni przed wymarzonym wyjazdem wakacyjnym albo ważnym wyjazdem służbowym zorientuje się, że jego paszport utracił ważność. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest właśnie wyrobienie paszportu tymczasowego.
1: Tłumaczył Marek Wójcik, wojewoda śląski.
5: To jest RMF Max.
1: Podlaski Bon Turystyczny zmienia nazwę i formułę. Od teraz będzie kontynuowany jako Podlaski Czek Turystyczny. To program, dzięki któremu można otrzymać dopłatę do pobytu w hotelach w regionie. Czek można wykorzystać przy rezerwacji obejmującej co najmniej 2 kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie. Ruszył nabór wniosków. Szczegóły na stronie generuj.podlaskiczekturystyczny.pl. Już w czwartek i piątek na Opolskim Placu Wolności nowa edycja Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami, a w planach m.in. turniej inkluzywnych gier planszowych typu dotykowe warcaby oraz kółko i krzyżyk lub UNO z Braillem. Start w czwartek o 10 w MPB przy Minorytów.
6: Chcemy pokazać, że dostępność może być realizowana w różnych wymiarach, nie tylko w tym obszarze architektonicznym, cyfrowym czy informacyjno-komunikacyjnym.
1: Podkreślał Mateusz Szpryngiel z Biura do Spraw Dostępności w Opolskim Ratuszu.

0: RMF Max.
1: Najbliższa noc w całym kraju z niewielkim i umiarkowanym zachmurzeniem. Więcej chmur i przelotne opady deszczu na północy i w centrum kraju. Nad morzem możliwe także burze. Temperatura minimalna, jak mówiliśmy, od 10 do 13 stopni w górach. Tylko 8, nad morzem nawet do 15. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. We wtorek miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu na południu, Śląsku i Kielecczyźnie.
2: Hej, cześć, witam was wieczorowo po 19 1 września. Pozdrawiam wszystkich, którzy jutro muszą wstać wcześniej do szkoły. Wszyscy dzisiaj wyglądaliście tak pięknie, na galowo, naprawdę. No to dla was taka energia, klubowa energia w RMF Max. Nowość od Axwella, Whatever Turns You On.

Pół wiralowy hicior ostatnich tygodni, wersja Tempe City, Self-Aware. No i my od rana prezentujemy największe internetowe hity, największe TikTokowe hity wakacji 2026. TikTok Songs of the Summer. Czas na kolejną kategorię, tym razem K-pop. Czy są ze mną fani K-popu? Wiem, że tam jesteście. Oto najważniejszy hicior w kategorii K-pop Summer na TikToku. Tutaj zwycięzcy mogli być tylko jedni. To Cortis w numerze Red. Red, ci, którzy siedzą na TikToku, na pewno kojarzą doskonale. Cortis to K-popowy, pięcioosobowy boys band z Korei Południowej. No i oto największy K-popowy hicior wakacji na TikToku w RMF Max. Cortis w numerze Red Red.

4 pory roku. Wiktor Waligura, tak już też na jesień w RMF Max. No, wczoraj i dzisiaj to były pierwsze testy dla kierowców. Wczoraj na stacjach benzynowych, dzisiaj już bez kolejek. Jest już drożej. Dzisiaj też już chyba zauważyliście zwiększony ruch, a jutro to dopiero się zacznie, jak trzeba będzie dojechać na 8. Trzymam kciuki, żeby nikt się nie spóźnił i oczywiście mam nadzieję, że w drodze do szkoły będzie wam towarzyszyć RMF Max, bo przecież mamy nowy poranny program, tak więc jak tylko powiecie sobie dzień dobry, słuchacie RMF Max. A wieczorem wracacie do graby. Dziękuję. Dla tych, co za kółkiem z nami, za chwilę Harry Styles, jego As It Was.

Wakacyjna impreza działa się przy tym numerze Pepas od Faruko. Okej, może wakacje się skończyły, ale teraz muszę sobie zacząć planowanie. Naprawdę, po wakacjach, tak statystycznie okazuje się, wiele osób od razu zaczyna planować kolejny urlop, przynajmniej tak w głowie, bo okazuje się też, że samo oczekiwanie na wyjazd potrafi być naprawdę przyjemne. Czasem najlepszym lekarstwem na koniec wakacji jest właśnie rezerwacja może następnych, a jak nie, to przynajmniej takie podróże palcem po mapie. Do tego zachęcam was wieczorowo i teraz coś na ostatni dzień lata. Gips, Ego i For Money w RMF Max.

0: No fakt, od Brazylijczyków z Dub Dogs, ich How Does It Feel, teraz wiadomości dla grzybiarzy. Słuchajcie, grzybiarz mi oznajmił jasno, że grzyby to nie potrzebują wyłącznie deszczu, okej? Liczy się również temperatura, wilgotność i to, co działo się w lesie przez poprzednie dni. To nie jest tak, że jak popada wieczorem, to jutro będzie wysyp. No właśnie, ale jaka będzie pogoda, czy taka akurat na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: I po reklamie.

Najbliższa noc w całym kraju z niewielkim i umiarkowanym zachmurzeniem. Więcej chmur i przelotne opady deszczu na północy i w centrum kraju. Nad morzem możliwe także burze. Temperatura minimalna, jak mówiliśmy, od 10 do 13 stopni. W górach tylko 8, nad morzem nawet do 15. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami może powiać trochę mocniej, zwłaszcza podczas burz. We wtorek miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu na południu, Śląsku i Kielecczyźnie.

0: słyszysz tę nowość.
1: Wydłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tylko kochaj mnie i głosuj oczywiście. Zalia typuje jedynkę tego tygodnia w RMF Max. A co się dzieje aktualnie? Sprawdzimy to dosłownie za kilka chwil. Za moment startuje nowe wydanie listy Hot Bands, nowa dziesiątka, premiery, nowości, których może nie słyszeliście. Sprawdzajcie i głosujcie na swoich faworytów pod rmfmax.pl. 3, 2, 1 i lecimy z hitami. Max.
1: Dawid Wiązek, zapraszam Was na Tour de Club w RMF Max. No to robimy sobie faktycznie tour po Polsce i sprawdzamy, gdzie się będzie można fajnie pobawić w ten weekend. No jak lubicie takie niegrzeczne brzmienia, to na pewno dobrym adresem będzie Disco Plex A4 w Pietnej koło Opola. Tam w sobotę na scenie na żywo Sequento, ale nie tylko, bo wystąpi też Dawid Narożny, piękni młodzi. Ruszamy z Opola, a czwórką zresztą, do Krakowa. No i co tam mamy ciekawego? W Krakowie Prozac 2.0 zaprasza w weekend i naprawdę zacny zestaw artystów, którzy wystąpią w piątek i w sobotę, między innymi Kuriozum, Vicky Nasty, Ramzy, Bubblegum i wielu, wielu innych. To wszystko na trzech parkietach przez dwa dni. No i jeszcze do Gdańska sobie zaglądamy, do klubu Grey. Tutaj w piątek impreza retro z DJ-em Omenem. Natomiast w sobotę, no już spokojnie można powiedzieć, legendy polskiej DJ-skiej sceny Roko i Bartes pierwszy raz zagrają razem. Start o 22.
2: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Szkołę ogarniamy niskimi

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Asia,
3: tu Ola i Jarek.
4: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
5: Cześć, tu Oskar Cyms.
6: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Dobry wieczór po 20. Dzisiaj jeszcze na luzie. Proszę się nie stresować, jeżeli ktoś jutro ma od razu na 8 albo na 7.30. Przemek Grybowski, witam Was wieczorowo w RMF Max. Przed Wami nowa dziesiątka listy Hobbens już wrześniowa. Fajne nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Tobi Romeo, jego taneczna nowość Fly.

0: O spadających gwiazdach był to kawałek. Nowości w poczekalni listych o Bent. Falling Stars wraca do nas. Wiz the MC. Kto pamięta jego Show Me Love, Show Me Love? Wiz the MC uwielbia hip-hop, ale miksuje także house, deep house i afrobity. White nie robi na razie afrobitów. Jest w zestawieniu listych o Bent z ekipą. Tutaj także Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś, to dzisiaj dziewiątka.
1: Numer 9. Piszę do ciebie, śpisz.

Taką energię macie w RMF Max, wieczorową Ringway Bell dla tych, którzy pakują już książki i zeszyty na jutro. Ajcze ósemka w zestawieniu. Teraz kolejna muzyczna premiera tego tygodnia. Alex Warren w Wielkiej Brytanii ostatnio sięgnął po jedynkę i być może uda mu się również z miejscem pierwszym w tym tygodniu u nas w Polsce na liście Hot Bands. Macie go teraz w RMF Max. Nasza nowość. Alex Warren, Emerald Eyes.

0: nocy, kiedy już siedział za fortepianem Kygo i jego Take Me Back. To 7 w zestawieniu listy Hobbence. Zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują topiki Becky G w numerze Sorry Papi. No i będzie też coś dla fanów trensu Armin van Buuren i kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, wraca ten DJ, zawsze z wiadrem na głowie. Który to? Nie Steve Aoki. Steve Aoki to ten, który rzuca ciastem. Wraca Marshmello. To przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja, Maciej.

prima balerina, to Margaret i jej nowości w poczekalni listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę na miejscu piątym Somber, jego My Body Isn't Ready. I dzisiaj posłuchałem sobie tego naprawdę głośno i coś mnie tak uderzyło. Uderzyło mnie pewne podobieństwo, że przecież już gdzieś mogliśmy słyszeć coś bardzo podobnego. I już wiem, gdzie to słyszałem. Posłuchajcie tego. To jest jeden z największych hitów zespołu Coldplay.

Chris Martin i przyjaciele z Coldplay w niezapomnianym Yellow. No i teraz posłuchajcie, jak leci Somber. Czy słychać pewne podobieństwo? Bo wydaje mi się, że tak. My body isn't ready.

Ale moc, ale energia. Kolejna premiera we wtorek, 1 września w RMF Max. Wraca do nas tajemniczy DJ Marshmello, a śpiewał Cameron Whitcomb, reprezentujący Kanadę. Halo! Marshmello udowadnia, że jako DJ potrafi łączyć talenty, no i muzykę różnych gatunków, i teraz czeka na szybki debiut w zestawieniu listy Hobbens rmfmax.pl. Tam głosujecie, przed wami nowa jedynka, nowość od Robina Schulza też, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk.

Pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl. To jest mega nuta, która moim zdaniem powinna pojawić się bardzo szybko w zestawieniu. Na miejscu trzecim, 1 września, Dawid Podsiadło na błysk. Na drugim Swedish House Mafia, Lykke Lee. Przepięknie. Happiness is so sad. A na miejsce pierwsze, 1 września wracają DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Ich hipnotyzujące Michiko. One.

0: Chico, dziękujemy za wszystkie głosy, Chico i Chica. Jason Derulo i ekipa wraca na szczyt listy Hot Band. Zostańcie z RMF Max. Mam dla was dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięsek i zapraszam was na Tour de Club. Robimy sobie podróż po Polsce w poszukiwaniu najciekawszych imprez klubowych w ten weekend. No i na przykład warto zacząć sobie od Katowic. Jeżeli jesteście fanami K-popu, to na pewno to będzie właściwy adres. Chodzi konkretnie o katowickie Królestwo, a tam kolejna odsłona K-pop party, tym razem Mafia Edition. Będzie ciekawie. A jak ktoś lubi Queen, to też warto w sobotę wpaść do Królestwa, bo tam właśnie muzyka Queenu będzie rządzić. Z Katowic przenosimy się teraz do Warszawy, do znanego i lubianego klubu Bang, gdzie wraca cykl House Island. Także z centrum Warszawy przeniesiemy się na gorącą Białą Wyspę. No a jaka muzyka będzie rządzić, to nawet nie muszę dodawać. No i jeszcze może Poznań i klub Czekolada. Tutaj w piątek impreza Next Up z nowymi twarzami na poznańskiej scenie DJ-skiej. Natomiast w sobotę kolejna odsłona legendarnej już imprezy Polski Gaz, czyli klimat domówek sprzed dekady. Start o 23.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
19: Hey, this is Imagine Dragons.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Cały czas to Oskar Sims w RMF Max. Teraz czas na kolejny hit wakacji na TikToku. Dzisiaj od rana prezentujemy wam listę TikTok Songs of the Summer 2026. I czas na ostatnią kategorię, na ostatnią kartę, którą odkrywam dzisiaj wieczorem. Czas na najlepszego nowego wykonawcę, do którego należy przyszłość. I kto tutaj wygrywa? Kto był najpopularniejszy w tej kategorii? Oto ona, Slater w numerze Dance, dziewczyna, która zaczynała w domu.

0: Dwa dni, tabletka wieczorowo w RMF Max, okej, jeszcze dwa dni, wtorku nie liczę, środa, czwartek i w końcu weekend, pierwszy weekend na starcie roku szkolnego. Szybko zleci i mam nadzieję, że nie będzie jeszcze aż tak dużo i aż tak trudno w szkole przez te wszystkie pierwsze dni, no trzeba się jakoś rozkręcić. Za chwilę dla tych, którzy powoli się pakują jutro na ósmą, Alan Walker, Ava Max, ich Fate.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

0: Zabiorę cię właśnie tam, Fukaj i Vito Bambino wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym zabrać was na podróż do Berlina, tak wirtualnie. To właśnie tam tworzą bracia z duetu Fastboy. Mówi się, że Berlin to takie bardzo imprezowe, kolorowe miasto, ale mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No może tak, na pewno w Berlinie, jeśli chodzi o kulturę oraz imprezy, jest bardzo różnorodnie, każdy znajdzie tam coś dla siebie i podejrzewam, że chłopaki z ekipy Fastboy odwiedzają najbardziej popularne berlińskie kluby. Macie ich teraz w RMF Max, Fastboy w kawałku Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

Self-aware, versia Temper City v RMF Max, za chwilę Felix Jen, no i mega klasyk o tej porze, niezapomniane Ecstasy od ATB. No i jeszcze chyba najważniejsza show biznesowa wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Otóż ława przysięgłych w Las Vegas ogłosiła koniec procesu zabójcy Tupaca. Okazał się nim być Dwayne Keffi D. Davis, który został uznany za winnego morderstwa rapera Tupaca. To on stał za całą akcją. Oddano do jego samochodu 13 strzałów. Keffi D. osobiście nie pociągał za spust, ale zorganizował całą akcję, która miała być zemstą za pobicie jego siostrzeńca. Grozi mu dożywocie. Sprawa trwała naprawdę długo, bo Tupaca zastrzelono 13 września w roku 96.

0: Ty masz, rządzą u nas Gips, Kukon i Jonathan, a co ja mam dla was w RMF Max? Już mówię, po 22 jeszcze więcej dobrego bitu, a jutro będą fajne nowości, wasze ulubione kawałki, kolejne wydanie listy Hot Bands, no i bilety do strefy 57, słuchajcie, tak więc proszę być z nami popołudniowo, po szkole wieczorowo, Przemek Grabowski. Zapraszam was w środę od 18. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.